0: od razu słychać, że im majóweczka weszła trochę za mocno. Kungs i nasz ulubiony Teofil London śpiewają, że Galaxy.
1: Nie Galaxy, tylko Galaktyka dzisiaj.
0: A nawet Galaktyka.
1: A nawet.
0: Nawet. Niech lektyka wiesie was na maturę
1: z języka polskiego.
0: Będzie dobrze, Asia Meł i Zirek Jakubek. Jak my zdaliśmy, to wy tym bardziej.

0: Żeby było wam łatwiej wejść w ten poniedziałek po dłuższym majówkowym weekendzie, podrzucamy wam takie hity na maksa w RMF Max.
1: Jest informacja, która spowoduje, że trudniej będzie z pracy wyjść. Tak będziemy bardziej szanować.
0: Liczba ofert pracy w naszym kraju w ciągu jednego roku spadła prawie o połowę.
1: Ale może to dlatego, że praca znalazła człowieka.
0: No.
1: I już nie szuka.

0: Reklama.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
0: I po reklamie.

0: właśnie dlatego muzyczna radość zmierza ku nieskończoności w RMF Max. Dzisiaj polski, ja tak wjechałem trochę z matematyką, nie? Na maturze. Trzymajcie się, drodzy abiturienci, będzie dobrze. Ważne sprawy, by być na bieżąco we fleszu o 6. Max.
1: Jest 6 na zegarach RMF Max, a to oznacza garść najnowszych informacji. Czas na flesz, Anna Łopuszańska, zapraszam. Pożar nieczynnej fabryki drutów w Gliwicach opanowany. Z żywiołem wciąż walczy około 200 strażaków. Ogień pojawił się wieczorem na terenie rozebranej hali produkcyjnej.
2: Te materiały się paliły z bardzo dużą intensywnością. Ten pożar rozprzestrzenił się na nieużytkowaną halę magazynową, która była w pobliżu. W wyniku pożaru nie ma osób poszkodowanych.
1: To starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik prasowy gliwickich strażaków, a my w RMF Max dbamy o to, byście byli na bieżąco. 33-letni sternik usłyszał zarzuty w związku z tragedią na jeziorze Salińskim. Na Pomorzu. Zginęły dwie osoby. Mężczyzna w chwili zatrzymania miał 1,5 promila alkoholu. Grożą mu za to 3 lata więzienia.
3: Jak usłyszałem, przyznał się do winy oraz złożył obszerne wyjaśnienia. Przypomnę, w piątek wieczorem na jeziorze Salińskim pijany mężczyzna sterował łodzią, na pokładzie której znajdowały się jeszcze 4 osoby. W pewnym momencie łódź się wywróciła. Jednej osobie udało się samodzielnie wydostać na brzeg. Pozostali zostali wyciągnięci z wody przez służby ratunkowe. Niestety życia 2 osób nie udało się uratować.
1: Tyle, Michał Krasoń. Kierowców ostrzegamy, nie przeginajcie z prędkością. Jeszcze dziś na trasach możecie spotkać więcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze prowadzą akcję Bezpieczna Majówka.
4: Będziemy sprawdzać zarówno sposób przewożenia pasażerów, będziemy zwracać uwagę na te najbardziej poważne wykroczenia. Mówimy tutaj przede wszystkim o nadmiernej prędkości, która cały czas przynosi skutki w postaci ofiar śmiertelnych na polskich drogach, dlatego tych pomiarów też na pewno będzie dużo. Światła, czystość tych świateł, a jak światła, to i płyn do spryskiwaczy i wycieraczy. Bo to często się okazuje w trasie, że zaczyna padać deszcz, a my nie jesteśmy w stanie oczyścić tej szyby, więc to jest też bardzo istotne.
1: To rzecznik Komendy Głównej Policji podinspektor Robert Opas. W Orzyszu w warmińsko-mazurskim trwają ćwiczenia pod kryptonimem Amber Shock 26. Na tamtejszym poligonie trenują dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z 2. pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. A w ćwiczeniach bierze udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu oraz kilkaset pojazdów. A my przenosimy się teraz za ocean, bo prezydent Stanów Zjednoczonych znów grozi. Chodzi o decyzję dotyczące zmniejszenia obecności amerykańskich wojsk w Europie. Zabrał głos w sprawie planów wycofania części amerykańskich wojsk z Niemiec. Dlaczego Stany Zjednoczone wycofują wojska z Niemiec? Będziemy znacznie redukować, i to o dużo więcej niż 5 tysięcy. Tak odpowiedział dziennikarce na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie przed odlotem do Miami prezydent Donald Trump. Pentagon ogłosił w piątek, że wycofa 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. To pokłosie krytyki wojny z Iranem ze strony niemieckiego kanclerza Friedricha Merza. My do tego tematu jeszcze będziemy wracać na naszej antenie, a z kolejną dawką treści oczywiście wracamy do Was punktualnie o godzinie 7. Tuż po 7 będą też najnowsze informacje ze świata sportu.

0: 10 minut po godzinie 6 z wami o poranku RMF Max i te numery, które powodują, że zaczyna się pomajówkowo z wielgachną energią, nawet jeśli jedziesz teraz na maturę.
1: No właśnie, całą naszą energię dzisiaj kierujemy w stronę maturzystów.
0: Pewnie.
1: Pierwszy dzień egzaminów dzisiaj przed nimi.
0: I uwaga, mamy maturalne pewniaki, przynajmniej jeżeli chodzi o najczęściej wyszukiwane frazy w polskim internecie.
1: No i zaskoczenia nie będzie, jeżeli chodzi o język polski.
0: No.
1: Lalka
0: albo pani profesor Meus.
1: Bambolina.
0: Bambolina.
1: Pięknie to brzmi, bambolina.
0: Jak ktoś w ramach języków nowożytnych pisze jeszcze włoski, po prostu bambolina. Irek Jakubek i bambolina. Ej, no super, nie, no wiadomo, ej, no.
1: Asia Meus, dzień dobry.
0: 10 po 6. Farewell. Farewell. Game. Miss.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, Vito Bambino i Izalia. Wszyscy, każdy osobno super, a wszyscy razem to już w ogóle jest petarda.
2: Jezu, Aśka tak mówi, Igor, że fajnie, że mam imię też na I. To jest w ogóle ekstra.
1: Igor, Irek, no, można się pomylić.
2: Wiadomo, nawet podobnie się jak ten Igor z tego, właściwie Igor z Frankensteina trochę tam. No wiadomo, maturzyści, no, słuchajcie, dobra, to nie była lektura obowiązkowa, ale wiadomo, każdy naukowiec musi mieć swojego Igora, który mu pomaga w trudnych, różnych sprawach. 20 minut po godzinie 6:00, chodźcie na jaśniejszą stronę świata, to my ją zamieszkujemy, Asia Meus, Irek Jakubek, całe radio RMF Max.
1: I mamy ceny z dystrybutorów prosto zdjęte, mamy ceny na poniedziałek.
2: Kurde. Po ile dzisiaj benzyna, po ile dzisiaj diesel?
1: Benzyna 6,46, diesel 7,31. Aha. I nie przyzwyczajajmy się za bardzo do tego, bo eksperci mówią, że jutro może być drożej.
2: A i to nie jest jedyne oszustwo związane z tankowaniem.
1: Nie?
2: Ja ci powiem, największe oszustwo związane... Największe oszustwo związane z tankowaniem polega na tym, że wszyscy ci mówią na majówce, że idziemy na grilla, a potem jest tankowane. A grillowania jest mało.
1: Nic o tym nie wiem.
2: Ja też nie, kolega mi mówił.
3: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty, aha, i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami na majówkę. Ogórek zielony jedynie 5,99 zł za kilogram. Lody Manhattan 1,4 litra teraz w super niskiej cenie 16,99 zł. Kawa Jakobs Kronung mielona aż 500 gramów 29,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordońskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich, MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordońska 2.
9: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: No uda się dzisiaj wszystko, bo przecież leci Italo Disco w RMF Max. Wasi ulubieni The Colors, między innymi hitami na maksa. 28 minut przed godziną 7.
1: Trochę mnie straszą te wiadomości. Trochę się przeraziłam, powiem wam. Naprawdę, bo sprawa jest poważna. Okazuje się, że koniec wszechświata jest bliżej niż do tej pory sądziliśmy. Aha. 20 miliardów lat nam zostało.
0: To się martwi?
1: No.
0: To najważniejsze, że nie dzisiaj.

0: My to czujemy, wyczuwamy, że no. właśnie tego chcieliście. Wow. Aleks Le Mirage w głośnikach RMF Max, 22 minuty przed siódmą.
1: Wiesz, kiedy ja to poczułem?
0: Kiedy?
1: Poczułem, jak się okazało, że ten numer tak znakomicie buja, a my jesteśmy na huśtawce pogodowej.
0: I no to, niestety.
1: I majówkowo było rewelacyjnie, ale to, co nam się szykuje w tym tygodniu w pogodzie, 21 minut przed godziną siódmą, informuję o tym RMF Max.
0: No. Od północnego zachodu.
1: To tam!
0: Tam, stamtąd, stamtąd idzie zimne i mokre i burzowe i różnica będzie naprawdę znacząca, bo na południu nadal 20 kilka, no. a północny zachód może się zdarzyć, że w okolicy 10.
1: Także był pretekst, żeby zobaczyć Podkarpacie, Małopolskę i Dolny Śląsk, jego fragmenty, zwłaszcza teraz jest jeszcze okazja. No. Szybko się nie powtórzy, bo wahnięcie pogodowe tylko na środek tygodnia, a potem stopniowo sytuacja będzie wracać do normy, czego wami sobie bardzo serdecznie życzymy.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
9: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Ha, i nie ma lipy.
10: Hej, to był mój tekst.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: No i nie ma lipy, no.
12: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
13: I po reklamie.

0: naturalny pewniak, zwłaszcza jeżeli chodzi o egzamin z wiedzy o tańcu. Danca Kuduro, 11 minut i 7 tu RMF Max.
1: A teraz będzie coś o nas Polakach, bo okazuje się, że jesteśmy niezaangażowani w pracę. No. Na samym końcu listy narodów najbardziej zaangażowanych w pracę jesteśmy my.
0: Naprawdę? Cała Europa bardziej zaangażowana?
1: Tak.
0: To dlatego, że zadali to pytanie ludziom w pierwszym dniu po majówce, nie? Hej, jak jesteście zaangażowani w pracę?

0: Wstrzymujemy majówkowe tempo, nie zwalniamy ani na moment. David Guetta w głośnikach RMF Max, kilka chwil przed siódmą.
1: A siódma za 4 minuty, jakby ktoś do tych chwil był jeszcze bardziej przywiązany. 4 minuty do siódmej, utrudnienia na A4, powypadkowe na Dolnym Śląsku. Bądźcie na bieżąco, słuchajcie Maxa o poranku, za chwilę wszystko w tej sprawie.
2: Reklama. Nadajemy się od rana.
3: To ci zrobi dobry dzień.
2: Siemano rano.
3: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
4: Carpenter. Okna, drzwi i bramy garażowe dopasowane do twojego domu znajdziesz w Carpenter. Bydgoszcz Inowrocławska 1.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.

0: KFC.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: zrobi ci dzień.
1: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
2: Punktualnie 7 w RMF Max. Czas na Flash Sport. Pogodę. Anna Łapuszańska. Dzień dobry ponownie i zapraszam. To co tu i teraz, tylko w RMF Max. Kierowców z dolnośląskiego odcinka 4 ostrzegamy przed utrudnieniami. Dwa samochody zderzyły się w pobliżu Krzyżowa i są ranni. Oba pasy ruchu w kierunku Wrocławia są zablokowane. Wprowadzono objazd węzłem Godzieszów. Strażacy tymczasem wciąż dogaszają pożar nieczynnej fabryki drutu w Gliwicach. Spłonęły dwie hale. Akcja, która trwa od wieczora, potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin, przekazał rzecznik gliwickich strażaków starszy kapitan Damian Dudek.
0: Słuchacie RMF Max.
2: Prezydent Karol Nawrocki podziękował amerykańskiemu przywódcy Donaldowi Trumpowi za pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta, czytamy we wpisie opublikowanym w nocy przez kancelarię prezydenta na portalu X. Uwolniony z kolonii karnej dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi został odznaczony orderem Orła Białego.
3: To człowiek niezłomny, który dla polskości spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca.
2: Mówił prezydent Karol Nawrocki, a już za dwie godziny punkt 9. Absolwenci liceów, techników i szkół branżowych zaczną maturalny maraton. Na pierwszy ogień egzamin pisemny z języka polskiego. No, to na razie podstawa, ale maturzyści lekko zestresowani.
4: Obawiam się polskiego.
5: A dlaczego akurat polskiego? Co jest takim największym problemem?
4: Wszystko. Polskiego moim zdaniem ma największy zakres materiału.
6: Większych obaw o całą maturę nie mam, jedynie o język polski.
2: No proszę, jutro matematyka, to może pójdzie gładko. Z maturzystami rozmawiał nasz reporter Kamil Puternicki. Trzymamy kciuki za dzielnych maturzystów i do tematu oczywiście będziemy wracać. I na zamknięcie jeszcze kolejny powód do dumy. Polski satelita poleciał na orbitę. Rakieta firmy SpaceX wystartowała wczoraj z bazy kosmicznej w Kalifornii. Produkowane przez polsko-chińską firmę radary posługując się mikrofalami pozwalają widzieć ruchy wojsk bez względu na zachmurzenie. Na otwarcie piłka Brukbet Termalika Nieciecza pierwszym ekstraklasowym spadkowiczem. Pięknie za to zaprezentował się GKS Katowice. Wynik spotkania 5-1. Bezbramkowy remis w meczu Zagłębie Lubiny Krakowia, a Pogoń Szczecin wygrała u siebie z Wisłą Płock 3-0. W 34. kolejce Primera Divisione Real Madrid pokonał Espaniolę 2-0 w siatkarskiej plus-lidze bez rozstrzygnięcia. Trwa walka o brąz, bo PGE Projekt Warszawa, choć prowadził w grze 2-0, trzeci mecz przegrał z AS Koresowią 3-2.
7: Tylko dopóki piłka w grze, to wiemy o tym, że z taką drużyną jak Rzeszów będzie bardzo ciężko.
2: Podsumował libero projektu Damian Wojtaszek. Czwarty mecz w środę o 17.30 w Rzeszowie. Dziś jeszcze pięknie, słonecznie i bardzo ciepło, zatem kontynuacja wysokich wartości z majówki. Mamy maksymalnie na termometrach dziś 23 stopnie w Trójmieście, 25 to Suwałki, 25 również zobaczymy w Poznaniu, w Katowicach 26, 27 to Kraków i Rzeszów, najwięcej. No więc gorąco, letnio wręcz, będzie też słonecznie, jedynie na północy i na północnym zachodzie kraju może dziś zagrzmieć, a od środy zmiana pogody.
0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Carpenter Bydgoszcz, oferujący okna, drzwi, bramy, systemy osłonowe i ogrodzenia.
8: Uwaga, uwaga, bo gramy numery, przy których poranna kawa pachnie jeszcze bardziej zachwycająca. 4 minuty po 7:00 tu RMF Max.

0: To jest ten powód, dla którego ludzie robią głośne RMF Max. 9 minut po godzinie 7. Nasza ulubiona, rewelacyjna Ina.
1: Ludzie chcą też alimentów na psa albo kota. Jest coraz większa potrzeba. No, wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest para. Pan i pani mają psa albo kota. Aha. Para się rozstaje i ten zwierzak zostaje z jednym panciem albo pancią. No a ten drugi nie płaci na jego utrzymanie. I to jest duży problem, bo wszystko przecież kosztuje. Stąd ta potrzeba, żeby to było jakoś ułożone.
0: O, prawdziwa rewolucja będzie wtedy, jak w Wigilię pies powie, z kim chce dostać. Także ej, a może się dogadajmy. Będzie dobrze, piękny dzień przed nami. Tyle możliwości, 10 po 7.

0: najlepsze połączenie na poniedziałkowy poranek. Ellie Goulding, Illenium i RMF Max. No i czego chcieć więcej, proszę Państwa?
1: Asia i Irek też jest super.
0: No to my jesteśmy w RMF Max, to jakby się samo przez się rozumie.
1: Pięknie. Irek. 17 minut po godzinie 7. Jak się dzisiaj czujecie? Jak się dzisiaj macie? Jak tam dzisiaj sprawki od samego rana?
0: I przyjmujemy wszystkie skargi, zażalenia i dobre wiadomości. Była pełnia, więc ktoś może być trochę... No ja właśnie tak niedospany dzisiaj. A taka jestem popełniowa. To jest taki...
1: A chcesz mi powiedzieć, że twój wilk robi świeci.
0: Tak, jak już się obudzi, to pewnie zrobi.
1: SMS-owo 3001 piszcie wiadomości wysłane do nas bez żadnych dodatkowych opłat. Jak się dzisiaj czujecie? Piszcie śmiało, bo 300 przygotowane. A to jest przepustka do gry o fajne pieniądze. W poniedziałkowy poranek, 18 minut po godzinie 7.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Carpenter Bydgoszcz, oferujący okna, drzwi, bramy, systemy osłonowe i ogrodzenia.
3: Reklama.
2: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
15: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.

0: wskaźniówkowo, eksperci mówią, powinniśmy się czuć zupełnie inaczej niż piszecie na 3000. Jeden opisując swoje samopoczucie 29 minut po godzinie 7.
1: Jedni niewyspani, inni zadowoleni.
0: O, a Janusz jest królem naszej zabawy. Cześć Janek, siemano rano, witaj.
2: Siemano, cześć.
0: Witaj w RMF Max. No jak się Janusz dzisiaj czuje? No tak po maju.
2: Gorąco. Gorący, piecze.
0: Aha, plecki czy w innym miejscu?
2: Plecki.
0: Całe szczęście.
1: Trzeba się było posmarować, Janusz, ale teraz wsiadaj z nami do samochodu, tak. Jedziemy razem w podróż, bo dzisiaj matura z języka polskiego.
0: Tak.
1: I pojedziemy dzisiaj do miejscowości, która zagrała Soplicowo w Panu Tadeuszu. Mhm. Miejscowość nazywa się Cichowo.
0: Ale w naszych głowach zawsze Soplicowo, forever and ever. No i ty decydujesz, kto ma bliżej do tego Soplicowa, czy Asia, czy Irek. Jak dobrze odpowiadasz, to bronisz 300, a jak się rąbniesz, no to 100 niestety stracisz.
1: Pierwsze pytanie, Janusz. Irek jedzie z miejscowości Ciekoty, tak. Bo tam mieszkał Stefan Żeromski.
0: A Aśka sprawdziła, gdzie się urodził Prus, Bolesław, no i mówi, zabierzcie mnie do Soplicowa z Chrubieszowa.
1: Kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: Aśka czy Irek?
2: Irek.
1: Dobrze, 300 wyobronione. Brawo. Drugie pytanie. Brawo. Do Soplicowa, czyli Cichowa. Ja jadę z Warszawy, bo tam się urodził Witkacy.
0: Co innego Sienkiewicz z Woli Okrzejskiej. To jadę ja z Okrzejskiej.
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek? Panie maturzysto, no dawaj. No.
2: Asia.
1: Brawo, Janusz. Okej, trzecie pytanie. Irek jedzie z Małoszyc, bo tam Gombrowicz się pojawił.
0: No, a Laskowo Głuchy, miejsce narodzin Cypriana Kamila Norwida.
1: Kto ma bliżej, tak. Janusz? Aśka czy Irek?
0: No.
1: Szybko!
2: Asia.
1: Dobrze!
0: Bracie, cały pokój nauczycielski jest
1: zdumiony. Biję ci teraz, brawo.
0: Ostatnia ławka przez 4 lata, a teraz na maturze, idealnie. 300, super, brawo ty.
2: Dziękuję.

0: The Max, no i to znaczy, że albo już nauczyliście się tańczyć ten szalony Dracula Dance, albo dopiero ćwiczycie ruchy 24 minuty przed godziną 8 przy ustawionym w głośniku RMF Max.
1: Iga Świątek, słuchajcie,
0: no,
1: ma nową pasję, nowe hobby. Teraz okay. W wolnym czasie Iga Świątek bawi się golfem.
0: Golfem się bawi.
1: No.
0: Ja się kiedyś bawiłem golfem.
1: Tak?
0: Rozciągnąłem sweter. Przepraszam. Pozdro dla tych, co się golfem bawią na parkingu pod dyskontem. Widzimy te bączki. O, fajnie. 23 minuty i 8.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

Kurek zielony jedynie 5,99 zł za kilogram. Lody Manhattan 1,4 litra teraz w super niskiej cenie 16,99 zł. Kawa Jacobs Kronung mielona aż 500 gramów 29,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Zapomniałeś już, że jazda może być przyjemnością, a nie męką w korkach? Wskocz na Yamahę, ona ci przypomni. Mobilność, niezależność i przygoda, które kosztują nieco ponad 2 litry benzyny na 100 km. Ruszaj do Yamaha Unicar w Bydgoszczy przy Modrzewiowej 7. Na hasło Wiatr. Specjalna oferta dla nowych klientów. www.adamowscy.pl.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

0: Podrzucamy wam wasze ulubione hity na maksa w poniedziałek rano. I to niezależnie od tego, czy jedziecie do pracy, czy na maturę.
1: Tak, dla jednych i drugich odwołujemy korki. Jakby co 12 minut i godzina 8. Tu Asia, tu Irek, tu poranek RMF Max.
0: A teraz będzie Ministerstwo Nauki, bo ma nowy pomysł. A nie o Boże, tylko Ministerstwo Nauki będzie promowało studiowanie w Polsce.
1: Brawo!
0: Bo chcą ściągnąć do nas więcej studentów z zagranicy i pokazują, jak fajnie jest być studentem w Polsce.
1: Teraz w ogóle w całym kraju ruszy taka wielka promocja studiowania. To jest rewelacja. To się nazywa Juvenalia. Juvenalia! Wiktor Waligura też tam zagra. Najpierw u nas o poranku w RMF Maxa, a pewnie gdzieś na studenckiej imprezie.

0: Zaśpiewa, że poranku w RMF Max, to od razu mam lepszy dzień. Katy Perry, 5 minut i 8.
1: A o 8 flesza, w nim ostrzeżenia z trasy Łazienkowskiej w Warszawie, tam po wypadkowe utrudnienia.
0: A czwóreczka na Dolnym Śląsku, też są korki, do tego jeszcze matura, ceny paliw. Bądźcie na bieżąco, słuchajcie flesza RMF Max za 5 minut o 8.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
13: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
14: I po reklamie.

0: Zerkamy na zegary 8 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na Flash Sport Pogoda. Anna Łopuszańska, zapraszam. I od aktualnych informacji dla kierowców zaczynamy. Mamy sygnał o utrudnieniach na trasie Łazienkowskiej. W Warszawie doszło tam do zderzenia dwóch samochodów. Gęsto robi się w kierunku Pragi. Przypominamy też, że wciąż korkuje się A4 na Dolnym Śląsku po zderzeniu dwóch pojazdów w pobliżu Krzyżowa i trasa w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Możecie korzystać z objazdu przez węzeł Godzieszów.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział początek operacji Wolność. Ma ruszyć dziś. Siły USA zaczną pomagać statkom handlowym w bezpiecznym tranzycie przez cieśniny Ormus. Chodzi o jednostki, które tam utknęły. To, jak stwierdził, gest humanitarny ze strony Stanów Zjednoczonych, krajów Bliskiego Wschodu, a w szczególności Iranu. Szczegóły akcji nie są znane. A kierowcy na razie nie mogą sypiać spokojnie, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie cały czas odbija się na cenach paliw. Według ekspertów lada chwila będziemy płacić więcej.
2: Spodziewamy się, że paliwa będą w dalszym ciągu droższe. Benzyna i olej napędowy. Tu spodziewamy się podwyżek o około 30 groszy na litrze.
0: To Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Ostatnie obwieszczenie ministra energii zostało opublikowane w piątek i obowiązuje do dziś. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 46 groszy, za 98 6 zł 96 groszy. Litr oleju napędowego kosztuje 7 zł 31 groszy. To już oficjalne. Dziś, dokładnie za godzinę, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych otworzą arkusze z pytaniami. O 9:00 startuje matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do egzaminu przystąpi ponad 340 tysięcy osób. Maturalny maraton potrwa do 21 maja. Maturzystom jeszcze przypominamy na koniec, koniecznie weźcie ze sobą dokument ze zdjęciem i długopis z czarnym tuszem. Hokejowa reprezentacja Polski przegrała z Francją po rzutach karnych 2-3 w drugim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem Rakowa Częstochowa. Został zwolniony. W oświadczeniu klubu czytamy, że decyzja została podjęta na podstawie szerszej analizy. Grat goli w meczu 31. kolejki PKO Ekstraklasy. Brookbet Termalika Nieciecza przegrała z GKS-em Katowice 1-5. Jest pierwszym spadkowiczem. Jannik Sinner został z kolei pierwszym tenisistą, który wygrał 5 z rzędu turniejów rangi ATP Masters 1000. W finale w Madrycie pokonał Aleksandra Zwerewa 6-1, 6-2. Lato wiosną trwa w najlepsze. Na termometrach bardzo wysokie wartości. Dziś maksymalnie 23 stopnie w Trójmieście. 25 to Suwałki. Podobnie będzie w Poznaniu. 26 Kresek zobaczymy we Wrocławiu i w Katowicach. Kraków, Rzeszów 27. No idealnie można by było rzec. Zdecydowaną przewagę ma mieć słońce, chociaż będą takie miejsca jak północ kraju i północny zachód. Tam może dziś zagrzmieć, a od jutra no, sporo chmur się pojawi.
3: Oj, 4 wejściówki do parku rozrywki. W drodze na maturę też można wygrać, bo takie rzeczy są tu w RMF Max o poranku.

0: Ej, Houston, mamy problem.
1: Mamy?
0: I to większy niż jakbyśmy jechali nieprzygotowani na maturę z matematyki. To jutro. Bo dzisiaj, hello, dzisiaj Polski, bo nie potrafimy się z Asią dogadać, czy lepsza w tym numerze to jest Nicki Minaj, czy lepszy jest Justin Bieber.
1: Pójdziemy na kompromis i jedno i drugie jest super.
0: Jest, dlatego właśnie w duecie Asia Meus, Irek Jakubek tutaj o poranku.
1: Justin Bieber, Nicki Minaj, wiecie jak jest.
0: 10 po 8,
1: wiadomo. 8210 zł na rękę.
0: Ile?
1: 8210 zł na rękę. Aha. Średnio będziemy dostawać za pracę w 2030 roku w Polsce.
0: O, kto tak powiedział?
1: Premier.
0: Premier, no. Szkoda, że premier tak mówi, bo mało osób w to uwierzy. Max. Max. Jakby święty Mikołaj tak powiedział.
1: Wróżka zębuszka.
0: Kurczę, chyba. Ile? 8?

0: hitów na maksa. Alok i Kality w RMF Max. Dive into me. 18 minut po 8.
1: Ja też uwielbiam tę nowość. Jakby ktoś pytał, cztery wejściówki do Energylandii. Jakby nikt nie pytał, to byłoby nam bardzo przykro, bo wy wiecie, że jeżeli jest poranek RMF Max, to jest taka dobra energia i są wejściówki do tych miejsc, w których lubicie się bawić najbardziej.
0: Dlatego cztery wejściówki już przygotowane, czekają na nowego właściciela, a dzisiaj w dzień matury z języka polskiego.
1: Jesteśmy długopisem.
0: Wszyscy. Jesteś dzisiaj długopisem, który właśnie pisze maturę z języka polskiego. I wszystkie te odgłosy, które długopis piszący wydawać by mógł, nagrywacie na głosówkę i wrzucacie na naszego messengera RMF Max.
1: Pamiętajcie, że długopis może też pomyśleć, bo on też ma uczucia. Jakby ktoś pytał, także proszę mnie nie gryźć. Max. Messenger RMF Max przygotowany, cztery wejściówki do parku rozrywki. Owszem, dzisiaj, żeby je wygrać, trzeba być długopisem. Długopisem piszącym dzisiaj maturę z polskiego.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: www.bonsmedia.pl. Bons Media Expert, taniej masz. Twój ogród budzi się do życia? Nie prześpij tego. Ruszaj do nowego działu z narzędziami ogrodowymi Domitech. Pracuj wygodnie i wydajnie dzięki jakości Makita i innych wiodących marek. W ofercie wszystko do nawadniania, utrzymywania porządku i opieki nad zielenią. Ciesz się doskonałym wyborem i niskimi cenami Makita. Zapraszamy do Domitech, Górzyskowo 2A w Bydgoszczy i na www.domitech.pl.
1: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
8: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Dzisiaj o poranku w RMF Max, żeby zdobyć 4 wejściówki do Energylandii, trzeba być długopisem, który pisze maturę z języka polskiego.
2: O tym nie było na lekcjach.
1: Wybaczcie, świetna nagroda, więc i poprzeczka zawieszona bardzo, ale to bardzo wysoko.
3: W temacie długopisów Tomek.
1: Tomek. Jak słyszycie, to jest długopis w brudnopisie. Teraz to jaki długopis.
3: Jednak zmienił argumenty.
1: Ola reprezentuje długopisy, które właśnie zobaczyły pytania maturalne.
3: A Melania troszkę się stresuje.
1: I sobie klika długopisem. 4 wejściówki do Energylandii w naszym porannym konkursie wygrywa Tomek! Głos wielu długopisów.
4: Czuję, że zaraz puszczę kleksa. Ta interpretacja wiersza jest taka słaba, że aż mi wstyd pisać.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Będzie dobrze, 30%.
3: To, trzymamy kciuki, nieustannie.
1: To minimum, żeby zdać, zobaczycie, będziecie bliżej 90. Słuchacie, RMF.

0: specjalnie dla maturzystów. Alex Warren przypomina, że Don't Warren, be happy. 22 minuty przed 9. Trzymamy kciuki, będzie dobrze, dacie radę. Przecież uczyliście się przez te 4 lata.
1: Nie tylko, całe życie się do tego uczyliście przecież.
0: Wiadomo,
1: prawda?
0: Będzie dobrze, maturalne pewniaki, tak jak hity na maksa, traficie z nimi idealnie.
1: Dzisiaj polski, jutro matematyka, to teraz będzie trudna cyfra. 5 miliardów złotych. To tyle warty jest rynek komunijny, pierwszokomunijny w Polsce.
0: Jezus Maria.
1: No właśnie.
0: Przepraszam, że Jezus.
1: 5 miliardów to jest 5 i 9 zer.
0: Gdzie, matko, dobrze, że tylko jeden chrzestny nie musi tego obsługiwać. Jeden chrzestny, tylko się da na 100 tysięcy chrzestnych. Rozkładam. O Boże.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2, Bydgoszcz.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

0: Pięknie wyćwiczone, idealnie w tempo. Irek Jakubek, drodzy państwo, i Another w RMF Max.
1: Nasza kukuła disco.
0: Kukuła.
1: 11 minut i godzina 9. Dzisiaj jest ten dzień.
0: Tak.
1: Dzisiaj jest ten cudowny moment. Dzisiaj jest ta naprawdę wyjątkowa chwila, kiedy powraca wasza ulubiona zabawa z dużymi pieniędzmi. Za dużo, za mało.
0: To działa tak, że my wam mówimy, ile to jest za dużo, a ile to jest za mało.
1: 20 tysięcy za dużo, 10 tysięcy za mało.
0: I gdzieś pomiędzy tymi kwotami jest to, co ukryliśmy w naszym specjalnym sejfie. Jak traficie idealnie w kwotę, którą tam ukryliśmy, to te pieniądze są wasze.
1: A że my akurat jesteśmy ci fajni, wiecie.
0: Wiadomo.
1: Jak rozdajemy coś pomiędzy 10 a 20 tysięcy, to pomagamy wam wejść do finału, w którym za samo obstawianie już od razu 5 stówek gwarantowane, a jak trafiasz, to wygrywasz coś pomiędzy 10 tysięcy a 20 tysięcy złotych.
0: I pomagamy wam tak, żeby to naprawdę była pomoc, dlatego mamy super rundę fajnych okazji i mnożymy każde wasze zgłoszenie teraz razy 58.
1: Jeden max, jedno zgłoszenie wysłane na 7327 to 58 szans na to, by wejść do gry, zagrać, wytypować i zgarnąć coś pomiędzy 10 a 20 tysięcy.
0: Wiecie, co robić? Łapcie za telefon i ślijcie hasło MAX pod 7327.
1: Teraz!

0: SMS-em. Rihanna jest w temacie. SMS-em można się zgłosić do zabawy, w której do wygrania pieniądze. Zabawa powraca, nazywa się Za dużo, za mało.
1: I albo SMS-em, albo na www.rmfmax.pl. Sprawdzajcie, jakie macie opcje.
0: A tam jest naprawdę dużo okazji. www.rmfmax.pl.
2: Reklama. Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Jest 9:00, czas na najnowszy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański, zaczynamy. Musimy poczekać na decyzję Pentagonu. Tak na pytanie, czy amerykańscy żołnierze wycofani z Niemiec trafią do Polski, mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
2: Prowadzimy rozmowy z Pentagonem na temat zwiększenia zdolności amerykańskich w Polsce. To jest jedyna rzecz, którą mogę potwierdzić. Decyzja odnośnie tego, co się stanie z żołnierzami amerykańskimi wycofywanymi, zresztą tylko w niewielkiej części z Niemiec, to jest decyzja amerykańska.
1: Powiedział szef resortu obrony.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Po majówce pogoda w Bydgoszczy nadal ma dopisywać. Będzie bardzo ciepło, choć oprócz słońca pojawią się deszczowe chmury. Kiedy? O tym powiemy już po fleszu. A teraz o wczorajszym zamieszaniu na dworcu kolejowym Bydgoszcz Główna. Z powodu pozostawionej torby doszło do ewakuacji pasażerów. Po 2 godzinach udało się odnaleźć właściciela zguby. Był nim nietrzeźwy obywatel Białorusi, a w środku znajdowały się jego dokumenty. W porannym fleszu ważne informacje dla kierowców. Po długim weekendzie spodziewajcie się kolejnych utrudnień z powodu prac wodociągowych w ramach projektu Bydgoszcz Zielono-Niebieska. Wykonawca rozpocznie dzisiaj przebudowę kanalizacji na Górzyskowie i w Śródmieściu.
3: Prace rozpoczną się na ulicy Inowrocławskiej oraz na skrzyżowaniu ulic Staszica, Kołontaja i Rejmonta, czyli przy 6 liceum. Te prace realizować będzie firma Meliorex, natomiast od 4 maja też firma Strabag rozpocznie swoje prace na 2 ulicach osiedlowych, na ulicy Podchorążych i Racławickiej. No największe oczywiście zmiany w organizacji ruchu generować będą te prace na Inowrocławskiej i tutaj w Śródmieściu.
1: Zapowiada Tomasz Okoński, rzecznik miejskich wodociągów. Prace spowodują zamknięcie już od dzisiaj fragmentu ulicy Żwirki i Wigury. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. Również dzisiaj rozpocznie się też podłączanie zbiornika retencyjnego wybudowanego pod skwerem Leszka Białego do kanalizacji deszczowej, co będzie wiązało się z zamknięciem dla ruchu skrzyżowania ulic Staszica, Kołontaja i Rejmonta. Teraz zaglądamy do młynów Rotera, gdzie wciąż dostępna jest dźwiękowa instalacja Woda na głos. Jest ona efektem spacerów akustycznych po naszym mieście z udziałem mieszkańców. Instalację z mikrofonem RMF Max odwiedziła Monika Jędrzejewska.
4: Jesteśmy w młynach, ale otacza nas woda i przyroda.
5: Tak. Jakub Łyczek, zastępca kierowniczki działu programowego Młyny Rotera. Otacza nas woda i przyroda. Jesteśmy na instalacji dźwiękowej, która podsumowuje pewien projekt warsztatów, który organizowaliśmy w zeszłym roku z dźwiękowcem, z field recorderem Krzysztofem Topolskim.
1: Wystawa będzie czynna jeszcze tylko do jutra. Udany weekend w wykonaniu koszykarzy Astorii. Bydgoszczanie dwukrotnie wygrali u siebie z SKS-em Full Impex Starogard Gdański i w półfinałowej rywalizacji do 3 zwycięstw jest już 2-0. Kolejny mecz rozegrany zostanie na wyjeździe w sobotę 9 maja.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Pogoda w trakcie majówki była wręcz idealna. Dziś też będzie naprawdę nieźle, choć oprócz słońca i chmur późnym popołudniem mogą pojawić się opady deszczu. Bardzo potrzebne. Temperatura w Bydgoszczy i okolicy podskoczy do 25 stopni, wiatr do umiarkowanego, ciśnienie stabilne, warunki biometeorologiczne są neutralne, czyli bez wpływu na nasze samopoczucie. Jutro nadejdzie ochłodzenie na termometrach mniej niż 20 stopni, poza tym możliwe są pierwsze w tym roku burze. W środę 11 na skali.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Matura się sama nie napisze, no bo się teraz właśnie pisze z polskiego 4 po 9.
8: Ale playlistę mamy taką, że praca i wszystko inne zrobi się samo.
7: Samo się zrobi, Asia Małusz, Irek Jakubek, no my to wiadomo, tylko dekoracja, wszystko się robi samo dzisiaj.
8: Jutro też się będzie robiło samo od 5:30.
7: Pewnie, my też uwielbiamy słuchać tej muzyki w pracy, no.

0: no to się nam poniedziałek rozpędza nieźle. Anima w RMF Max będzie w sierpniu, a w najbliższą sobotę będzie Enrique Iglesias, a jeszcze nawet tam się sezon nie zaczął, ale blisko, blisko, tylko pogoda jakoś tak nie może się zdecydować. Prawie jak ceny paliwa, to w górę, a to w dół. No ale dobrze, że ciepła majówka była. W tym tygodniu ma być chłodniej, no to może nawet lepiej, będzie łatwiej się można skupić na pracy. Eminem jest z pierwszą zmianą. Jego Without Me będę miał dla was za moment.
1: Max. Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami na majówkę. Ogórek zielony jedynie 5,99 zł za kilogram. Lody Manhattan 1,4 litra teraz w super niskiej cenie 16,99 zł. Kawa Jacobs Kronung mielona aż 500 gramów 29,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
6: Potrzebujesz ciuchów do prac w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana w najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

Tak, ale była u nas w Polsce przecież kiedyś, może pamiętacie, 16 lat temu. Tak, ten czas szybko płynie. No, płynie tak szybko, że już po majówce i tak jak drogowcy obiecywali, w tym tygodniu kolejne utrudnienia związane z przebudową kanalizacji na Górzyskowie i w Śródmieściu, konkretnie na Inowrocławskiej i na skrzyżowaniu Staszica, Kołłątaja i Rejmonta i do tego na Podchorążych i Racławickiej. Fragment ulicy Żwirki i Wigury od dziś będzie zamknięty dla ruchu, także obserwujcie znaki, szanowni zmotoryzowani. No i ostrożnie w tej okolicy. Oni też jakby ostrożnie, delikatnie, nastrojowo przy okazji. Wiktoria Kida, Oskar Cyms dla całej poniedziałkowej zmiany w RMF Max Bydgoszcz.

0: A to jest nowy, ale Farben w RMF Max, to obok tego numeru nie da się przejść obojętnie, tak jak obok gotówki, którą mamy dla was w nowej odsłonie zabawy Za dużo, za mało, z którą dziś startujemy i w której mamy tak między 10 a 20 tysięcy. To znaczy 10 tysięcy to za dużo, a 20 tysięcy złotych to za mało. I osoba, do której dziś zadzwonimy, będzie mogła wytypować, jaka kwota konkretnie jest do wygrania. Za dużo, za mało, można się zgłaszać słowo Max. Najlepiej teraz, żeby nie zapomnieć. Wyślijcie na numer 7327, koszt SMS-a 3,69 zł, między 10 a 20 tysięcy złotych do wygrania w RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Wow, panie burmistrzu, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Zapli-

0: Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
1: Pogoda w trakcie majówki była wręcz idealna. Dziś też będzie naprawdę nieźle, choć oprócz słońca i chmur późnym popołudniem mogą pojawić się opady deszczu. Bardzo potrzebne. A temperatura w Bydgoszczy i okolicy podskoczy do 25 stopni, wiatr do umiarkowanego, ciśnienie stabilne, warunki biometeorologiczne są neutralne, czyli bez wpływu na nasze samopoczucie. Jutro nadejdzie ochłodzenie, na termometrach mniej niż 20 stopni, poza tym możliwe są pierwsze w tym roku burze. W środę 11 na skali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Renault Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max Bydgoszcz.

Show w RMF Max Bydgoszcz. W takim klimacie jakby się w czasie majówki trochę zmęczył, ale spokojnie, rozbujamy go. W tym tygodniu kolejne fajne wydarzenia u nas w Bydgoszczy. Już mogę podpowiedzieć, że w najbliższy czwartek w Teatrze Adria wystąpi 10 tenorów, a dzień później w piątek finał Polska Miss z województwa kujawsko-pomorskiego w City Hotel. Także bardzo miło się to zapowiada. No, najbliższe minuty też będą miłe, przyjemne, no bo Bledka zaśpiewa swoją nową piosenkę. Dwa dni później jeszcze będę miał dla was Avicii.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
3: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
5: Świeże hity.
1: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
5: Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
2: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
3: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Tu RMF Max Bydgoszcz, Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 10. Andrzej Poczobut odznaczony Orderem Orła Białego, czyli najwyższym odznaczeniem państwowym. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi order odebrał wczoraj z rąk prezydenta.
2: Nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i... aż tyle.
1: Mówił Andrzej Poczobut.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Informacja z ostatniej chwili. Wznowione zostały poszukiwania mężczyzny, który, jak wynika z relacji świadków, wczoraj na wysokości ulicy Żeglarskiej w Solcu Kujawskim kąpał się w Wiśle i w pewnym momencie zniknął pod wodą. W akcji uczestniczy m.in. specjalistyczna grupa wodno-nurkowa z Bydgoszcz. Pozostałe informacje. Zbliża się kolejna dostawa tramwajów dla Bydgoszczy. Jest przetarg na dostawę 5 nowoczesnych pojazdów z możliwością rozszerzenia zamówienia do 20 sztuk. O szczegółach we Flash o 10. Monika Jędrzejewska.
3: Zamówienie dotyczy, tak jak wspomniałeś, na razie 5 tramwajów. Będą to długie i niskopodłogowe pojazdy wyposażone w klimatyzację, system informacji pasażerskiej, Wi-Fi i ładowarki do urządzeń mobilnych. Przetarg z uwagi na budowę torowiska wzdłuż Solskiego zawiera też możliwość rozszerzenia zamówienia o dostawę 20 tramwajów w ciągu najbliższych 12 lat. Dodam, że zakup tramwajów to element większej wymiany taboru. Obecnie średnia wieku bydgoskich tramwajów to 13 lat.
1: Ustaliła to reporterka RMF Max Bydgoszcz. To już jest fakt. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, motoambulans wyjechał na ulicę Bydgoszczy. Będzie dyżurował każdego dnia między 7 a 19. Ratownik medyczny na motocyklu jest w stanie ominąć wszystkie przeszkody, takie jak korki uliczne, źle zaparkowane samochody, metalowe słupki czy szlabany na osiedlach. Wszystko po to, by szybciej dotrzeć do pacjenta. Jest też apel do kierowców o to, by patrzeć w lusterka. Finiszujemy sportem. Twierdza padła, czyli pierwsza ligowa porażka Zawiszy na stadionie przy Gdańskiej. Bydgoszczanie przegrali z Flotą Świnoujście 0-1. Posłuchajcie, co po meczu powiedział trener niebiesko-czarnych Adrian Stawski.
4: Praktycznie jeden taki błąd i straciliśmy bramkę, a my mieliśmy kilka sytuacji takich, które nie trafiliśmy i to było kluczem. No, myślę, że nie zagraliśmy jakiegoś słabego spotkania w stosunku do tych takich, które graliśmy wcześniej w odniesieniu nawet do tego, co graliśmy z Błękitnymi. Bramki strzelaliśmy, tutaj nie strzelaliśmy i tym trzeba upatrywać to, że przynajmniej nie zremisowaliśmy tego meczu.
1: Zawisza nadal jest liderem, ale drugi weekend Luzino ma zaledwie jeden punkt mniej. Do końca sezonu pozostało jeszcze 5 kolejek. Najbliższy mecz w sobotę tego dnia bydgoszczanie na wyjeździe zmierzą się z Elaną Toruń.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: 25 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiaj dla Bydgoszczy i pobliskich miejscowości, takich jak Maksymilianowo czy Dobrcz. A poza tym słońca nie zabraknie, od czasu do czasu pojawi się nieco więcej chmur. No a późnym popołudniem i wieczorem mogą nam się przydać parasole, pojawią się przelotne opady deszczu. Wiatr do umiarkowanego, ciśnienie mniej więcej na stałym poziomie. W nocy z poniedziałku na wtorek na skali minimum 12-13 z plusem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: No i już czwartkowe po 10, ja jeszcze niedawno siedzieliśmy przy grillu, a dziś już mamy nową zabawę za dużo, za mało w RMF Max, gotówkę do wygrania, szczegóły za kilka minut. A to nowy Kaigo i to nie sam, bo słuchać tu Kalida, no posłuchajcie, jakie to fajne, Save My Love.

0: fani mogą mieć dylemat: pójść w tym roku na koncert Pink Panthers czy Zara Larsson, no bo obie przecież śpiewały w RMF Max, no to powiem wam, że można się załapać na oba występy, no bo dziewczyny latem będą na openerze, a do tego mamy jeszcze gotówkę na takie atrakcje, no bo przecież w zabawie za dużo, za mało mamy tak między 10 a 20 tysięcy złotych i ta osoba, do której dziś zadzwonimy, będzie mogła wytypować, jaka kwota jest dokładnie do wygrania. 10 tysięcy to za mało, 20 tysięcy to za dużo, a wy teraz możecie się zgłaszać. Wysyłać słowo MAX na numer 7327 za 3,69 zł.
1: MAX. Reklama.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordojskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich, MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordojska 2.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: Wow, ale masz wypieki.
9: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
8: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
9: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
10: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
11: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

chłopak z Bydgoszcz, cała Polska kocha Dawida. Dawid w sezonie letnim ruszy w trasę koncertową, a jak turyści do nas do Bydgoszczy przyjeżdżają, no to pewnie lubią jeździć tramwajami, no bo to zawsze sprawniej, taniej, szybciej niż samochodem po mieście. No i dla słuchaczy, którzy tak na co dzień po Bydgoszczy poruszają się tramwajami, mam bardzo dobre wieści. Będzie 5 nowych tramwajów w mieście. Długie, niskopodłogowe, Wi-Fi w środku, klimatyzacja, ładowarki. No takie nowoczesne pojazdy i to bardzo fajnie, że mają takie udogodnienia, a właściwie będą miały, ale tak najbardziej to by się przydał jakiś nowoczesny system, który zabezpieczałby przed wypadaniem z szyn, bo to się niestety u nas czasami zdarza. No to teraz wszystkim życzę miłej i bezpiecznej podróży, a w trasce od RMF Max Bydgoszcz, Raj i później jeszcze nowość John Summit i Chainsmokers będą.

0: wyposażenie RMF Max.
1: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
2: Witajcie w poniedziałek. Tak dobrze gramy w RMF Max. Odkrywamy hity i nowości. Anima idzie na jedynkę. Może właśnie dzisiaj w tej produkcji Beautiful.
1: Hopbens Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, polecam.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Zapomniałeś już, że jazda może być przyjemnością, a nie męką w korkach? Wskocz na Yamahę, ona ci przypomni. Mobilność, niezależność i przygoda, które kosztują nieco ponad 2 litry benzyny na 100 km. Ruszaj do Yamaha Unicar w Bydgoszczy przy Modrzewiowej 7. Na hasło Piotr. Specjalna oferta dla nowych klientów. www.adamowscy.pl.
15: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
16: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
20: Zdrowit.
21: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
1: 25 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiaj dla Bydgoszczy i pobliskich miejscowości takich jak Maksymilianowo czy Dobrcz. A poza tym słońca nie zabraknie, od czasu do czasu pojawi się nieco więcej chmur. No a późnym popołudniem i wieczorem mogą nam się przydać parasole, pojawią się przelotne opady deszczu. Wiatr do umiarkowanego, ciśnienie mniej więcej na stałym poziomie. W nocy z poniedziałku na wtorek na skali minimum 12-13 z plusem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Renault Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
2: Hity na maksa!
0: RMF Max Bydgoszcz.

koncertach ostatnio mówimy w RMF Max, no i nic dziwnego, sezon się zbliża, więc będziemy o nich mówić jeszcze więcej. No jeżeli Rihanna w końcu zaplanuje jakąś trasę, to na pewno wam o tym powiem, a na razie mam wieści o tym, co zaplanowano w Bydgoszczy na ten tydzień. W najbliższy weekend, w niedzielę, odbędzie się koncert muzyki etnicznej, zespół Zapal wystąpi w Teatrze Adria i też w niedzielę koncert pod tytułem Dżentelmeni polskiej muzyki, w czasie którego będzie można usłyszeć piosenki Zbigniewa Wodeckiego, Andrzeja Zauchy, Czesława Niemena, Krzysztofa Krawczyka i wielu innych sławnych polskich artystów. To też odbędzie się w Teatrze Adria. A na najbliższe minuty przygotowałem dla was Metznera, jego świetnego tam, a później jeszcze przypomnę wam Britney Spears.

0: Reklama.
1: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami na majówkę. Ogórek zielony jedynie 5,99 zł za kilogram. Lody Manhattan 1,4 litra teraz w super niskiej cenie 16,99 zł. Kawa Jacobs Kronung mielona aż 500 gramów 29,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
2: Wake up! Nadajemy się od rana.
3: To ci zrobi dobry dzień.
2: Siemano rano.
3: Zabawa i dobry humor na start.
4: Wstawaj, nie udawaj.
3: W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
5: Carpenter. Okna, drzwi i bramy garażowe dopasowane do twojego domu znajdziesz w Carpenter. Bydgoszcz Inowrocławska 1.

0: Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: 96.1 FM.
1: Jest 11, czas na przedpołudniowy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański, zaczynamy. Podpisanie umowy SAFE odbędzie się w piątek w Warszawie. Wkrótce po złożeniu podpisów do polskiej kasy wpłynie zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro. Umowa opiewa w sumie na 44 miliardy euro na dozbrojenie Polski. Co jeszcze musi się wydarzyć przed podpisaniem umowy?
2: Do sfinalizowania procedury brakuje jedynie formalnej akceptacji Kolegium Unijnych Komisarzy po tym, jak Warszawa odesłała Brukseli uzupełniony tekst umowy. Ze strony Komisji to będzie już formalność. Natomiast jak wynika z moich ustaleń, Polska musi zmierzyć się z twardym stanowiskiem Brukseli w kwestii mijającego 30 maja terminu na zamówienia indywidualne.
1: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginą.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Jest przetarg na budowę oświetlenia przy ulicy Jarmużowej na Krzyżówku. Zamontowanych zostanie kilkanaście słupów z energooszczędnymi oprawami typu LED. Miasto jest też w trakcie wymiany całego oświetlenia ulicznego. Będzie nas to kosztować ponad 200 milionów złotych. W przedpołudniowym fleszu przypominamy o drogowych utrudnieniach. Dzisiaj w kolejnych miejscach ruszają prace wodociągowców. Tak jest na przykład na ulicy Inowrocławskiej.
3: Prace na ulicy Inowrocławskiej polegać będą na budowie kanału deszczowego oraz wpustów drogowych. No to jest bardzo duży zakres prac, bo tutaj roboty mają być realizowane od ulicy Inowrocławskiej 48 do zakrętu przy Żwirki i Wigury. Dlatego prace będą tutaj podzielone na dwa etapy.
1: Prace wystartowały także w pobliżu 6 Liceum Ogólnokształcącego, czyli przy skrzyżowaniu ulic Staszica, Kołątaja i Rejmonta.
3: Dlatego apelujemy do kierowców, aby uważnie spoglądali na znaki, bo te zmiany już będą wprowadzane od 4 maja.
1: Zapowiada Tomasz Okoński, rzecznik miejskich wodociągów. Utrudnienia dotyczą kierowców, a także pasażerów komunikacji miejskiej. Od dzisiaj autobusy linii numer 64, 69 oraz 89 jeżdżą po Górzyskowie zmienionymi trasami. Jeszcze basket. Długi majowy weekend upłynął pod znakiem koszykarskich emocji z udziałem Astorii. Przypomnijmy, bydgoszczanie walczą o awans do finału fazy play-off pierwszoligowych rozgrywek. W sobotę pewnie pokonali SKS Fulimpex Starogard Gdański. Wczoraj już tak łatwo nie było.
4: Bardzo słabo weszliśmy w mecz, potem goniliśmy charakterem właśnie, mimo że nam nie wpadały rzuty, graliśmy ospale, ale w końcu złapaliśmy w pewnym momencie nasz rytm, nasz grania, wyrwaliśmy kilka piłek łatwych punktów z kontry, po przerwie żadnej kontry, my znowu nie dostaliśmy, gdzie do przerwy 9 punktów z kontry drużyna przeciwna nam zdobyła, więc cieszy zwycięstwo, mamy 2-0, jedziemy w sobotę do Starogardu.
1: Zapowiada trener Grzegorz Skiba. W drugiej półfinałowej parze ŁKS Łódź prowadzi 2-0 ze Spójnią Stargard. Dodajmy, że rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. A we fleszu za godzinę podsumowanie długiego weekendu, bo to był pracowity czas dla naszych strażaków.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Dziś po południu na Kujawach i Pomorzu sporo będzie się działo, oprócz słońca także chmury. Również synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, no i wtedy parasole pójdą w ruch. A na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 stopni, będzie więc bardzo ciepło. Warunki biometeorologiczne są neutralne, bez wpływu na nasze samopoczucie. Jutro już chłodniej, 19 w maksie, no a w środę na skali co najwyżej 11 stopni, czyli duże ochłodzenie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Hity na maj.
6: Ale dzisiaj dużo osób świętuje i nie mówię o tych, co mają urodziny czy imieniny, ale tak dzień strażaka mamy, hutnika, kominiarza, piekarza, nawet garncarza. Ktoś zna jakiegoś garncarza? No gdyby tak mieli wszyscy naraz świętować... To gruba impreza by była. Mogliby się wszyscy nie pomieścić. Dla tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje święto, teraz od RMF Max są Back to Friends, a później jeszcze Vinay będzie.

0: mistrzowie, po prostu męskie granie orkiestra, ich nowy numer nareszcie. Czekamy na kolejną edycję męskiego grania, ale z koncertami Latona Maxa ruszyliśmy wcześniej niż oni. W majówkę zagraliśmy w Gorlicach z Oskarem Cymsem między innymi, no a za 2 tygodnie Piła, tam pojawi się Zalia, no i później w czerwcu Malbork, a tam z kolei na scenie Wilki. Cała trasa do wglądu na rmfmax.pl, a ja tu spoglądam na artystów, którzy nam będą uprzyjemniać poniedziałek w pracy. Anna Naktap dosłownie za moment i później w RMF Max Don't Chill. RMF
1: Max. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
3: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
2: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
3: Super.
2: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

słuchać na okrągło. Jonathan Liwka, PZ, RMF Max, Bydgoszcz. Oni co prawda na City Life Festival nie przyjadą do nas, ale też będzie sympatycznie, no bo pojawią się na tej imprezie Malik Montana, White, Miu, Zalia, Kukę, Gibbs, Zalewski, Kuban i jeszcze paru innych artystów. 5-7 czerwca, także rezerwujcie tą datę w kalendarzu. No a kogo zarezerwowałem dla nas na najbliższe minuty? Najpierw Crystal Marchi, a później jeszcze nowy Felix Jen.

0: Felix Jeni Kaskada razem w RMF Max, no to był strzał w dziesiątkę. To jeszcze taki strzał w dziesiątkę przydałby się dzisiaj po południu w finale zabawy. Za dużo, za mało. Tak jest, wystartowaliśmy z nową zabawą z gotówką. No i w puli mamy kwotę, która mieści się w widełkach 10 i 20 tysięcy złotych. 10 tysięcy złotych to jest za mało, to już wiemy, a 20 tysięcy złotych to za dużo. No i trzeba odgadnąć, ile jest dokładnie, żeby móc wziąć tą kwotę. No to trzymam kciuki, a wy możecie się teraz zgłaszać. Teraz możecie wysłać słowo MAX na numer 7327 za 3 zł 69 groszy, żeby mieć szansę na ponad 10 tysięcy złotych, to na pewno. A może nawet prawie 20. Wysyłajcie MAX 7327. Idę na
1: MAX. Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
3: Dziś po południu na Kujawach i Pomorzu sporo będzie się działo. Oprócz słońca także chmury. Również synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, no i wtedy parasole pójdą w ruch. A na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 stopni, będzie więc bardzo ciepło. Warunki biometeorologiczne są neutralne, bez wpływu na nasze samopoczucie. Jutro już chłodniej, 19 w maksie, no a w środę na skali co najwyżej 11 stopni, czyli duże ochłodzenie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Renault Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
4: Hity na maksa.
5: RMF Max Bydgoszcz.

0: Skarcym z WRMF Max Bydgoszcz zaczął z nami w majówkę trasę koncertową Lato na Maxa i jeszcze się na niej pojawi. No właśnie, majówka za nami, ale okazuje się, że w kolejny weekend bydgoskie kluby wcale nie zamierzają odpoczywać, bo już znam DJ-ski skład na kolejny weekend. Będzie Gawor w Vibe Clubie, będzie Mundek, która emanuje zawsze niesamowitą energią. Zagra w Greju, później w klubie Iwa 3.0 w sobotę duet Christo i Adi, także już można się szykować na kolejny weekend, przynajmniej mentalnie. No a co przyszykowałem dla was na najbliższe minuty? Teraz muzyczna nowość, Bausa i Magnetic, a później jeszcze David Guetta.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid. Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie?

0: www.mol.pl i na stacjach MOL.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: Czas na południowy flesz na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tu Tomek Urbański. Witam ponownie. Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała o pierwszych przypadkach podejrzeń nieuczciwego zachowania maturzystów w czasie egzaminu. Chodzi o opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcia fragmentów arkusza egzaminacyjnego. Po południu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamierza zgłosić te przypadki do prokuratury. Przypomnijmy, egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa od godziny 9. Przystąpiło do niego ponad 340 tysięcy osób. Egzamin potrwa do 13. Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa do 21 maja, natomiast sesja egzaminów ustnych potrwa od 7 do 30 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
4: To nie była spokojna majówka dla naszych strażaków. Jak ustaliła nasza reporterka, w Bydgoszczy i okolicy w trakcie długiego weekendu doszło do 25 pożarów.
5: Wśród 25 pożarów, które strażacy odnotowali w naszym powiecie, jeden dotyczył domu letniskowego w Murucinie w gminie Sicienko. Ogień wybuchł na poddaszu, a powodem była nieszczelność przewodu łączącego kominek z kominem. Z pożarem walczyły 3 zastępy strażaków. Na szczęście w zdarzeniu nie było rannych.
4: Jak sprawa wygląda z pożarami lasów?
5: Do takich zdarzeń strażacy wyjeżdżali aż 8 razy w naszym powiecie. Pożary poszycia leśnego odnotowano przy Witebskiej w Fordonie, w Koronowie, w Osówcu, w Białych Błotach i Nowej Wsi Wielkiej. Wczoraj też palił się las między Czyszkówkiem a Osową Górą.
4: Tyle Monika Jędrzejewska. W podbydgoskich lasach wciąż obowiązuje wysoki stopień zagrożenia pożarowego. Jak wynika z aktualnych prognoz, dopiero wieczorem może trochę pokropić. Majówka pracowita była także dla policjantów. Jak miniony weekend upłynął na kujawsko-pomorskich drogach. We fleszu za godzinę przedstawimy Wam najnowsze statystyki. Przed chwilą mówiliśmy o pożarach, wcześniej maturalne podejrzenia, teraz na naszej antenie w końcu chwila relaksu. Jeszcze tylko do jutra w Młynach Rotera dostępna będzie instalacja dźwiękowa Woda na głos. Jest ona efektem spacerów akustycznych po naszym mieście.
6: Jakub Łyczek, zastępca kierowniczki działu programowego Młyny Rotera. Celów tak naprawdę jest kilka takich instalacji. Instalacja w ogóle sama dźwiękowa, niektórzy się zastanawiają w ogóle co to jest. To jest taka forma jakby wystawy, w której to dźwięk gra główną rolę. Wchodzimy do przestrzeni, wchodzimy do sali, w której możemy odpocząć, posłuchać, zrelaksować się, choć nie zawsze, bo nie wszystkie te dźwięki są bardzo przyjemne. Ale chodzi o to, żeby odzwierciedlić tą przestrzeń, którą my zazwyczaj trochę pomijamy.
4: Dodajmy, że zwiedzanie instalacji jest darmowe. Na koniec jeszcze Speedway i to będzie dobra informacja, bo żużlowcy Polonii odnieśli kolejne ligowe zwycięstwo. Tym razem na wyjeździe wygrali z Ostrowem Wielkopolskim 51-39. Po raz pierwszy w tym sezonie w składzie bydgoskiej drużyny pojawił się Aleksandr Łoktajew i to był udany występ. Zawodnik zdobył 10 punktów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Synoptycy na drugą połowę dnia dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają pogodową mieszankę, słońce, chmury, a także przelotny opad deszczu, no i wtedy parasole nam się przydadzą. Warto o tym pamiętać wychodząc z domu. A popołudniową porą na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 stopni. W nocy z poniedziałku na wtorek okolice 12-13 z plusem. We wtorek, czyli jutro, mogą wystąpić burze, a na termometrach 19, znacznie skromniej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Już po 12 w poniedziałek przypominam, że dzisiaj w RMF Max zaczęliśmy nową zabawę z gotówką. Za dużo, za mało. Szczegóły za kilka minut. Warto poczekać, bo będę miał dla Was takie ułatwienie. Może dzięki temu będziecie mogli łatwiej sięgnąć po pieniądze. No a teraz coś czuję, że słuchaczki się szczególnie ucieszą, bo sięgam po chłopaków z BTS.

powiedzcie, że to jest petarda. Aż trudno uwierzyć, że numer Insomnia ma 31 lat, no i teraz zaśpiewała w nim Bebe Rexha. Może weźmie się też za Ghetto Superstar. Pamiętacie ten przebój prasa? Gramy to teraz w RMF Max.

0: macie kolegę, Wiktor Waligura w RMF Max. No będziemy sięgać jeszcze po jego twórczość. A teraz nowa zabawa. Za dużo, za mało. A w niej dzisiaj więcej niż 10 tysięcy złotych do wygrania, ale mniej niż 20. Takie są widełki, no i trzeba wytypować tą właściwą kwotę, którą mamy na koncie. Ale teraz, żeby było łatwiej, żebyście mieli większe szanse na telefon od nas w dzisiejszym finale, daję wam aż 49 losów za jedno SMS-owe zgłoszenie. Tylko trzeba wysłać słowo MAX na numer 7327 za 3,69 zł. No i teraz wasze szanse rosną 49 razy. Tak, no bo zamiast jednego losu daje 49 w tej chwili, ale tylko przez 10 minut. Taka promocja. Teraz warto wysłać MAX na 7327.
1: MAX. Reklama.
2: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde, o kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: zielony jedynie 5,99 zł za kilogram. Lody Manhattan 1,4 litra teraz w super niskiej cenie 16,99 zł. Kawa Jacobs Kronung mielona aż 500 gramów 29,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2, Bydgoszcz.
2: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
3: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.
9: Muzyka zawsze po pierwsze.
10: Tu się czuję hity.
9: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

wiatr nam robi poniedziałek w pracy, w samochodzie też. No, mam nadzieję, że podróżuje się dzisiaj dobrze, bez utrudnień, bez perturbacji, nie tak jak na dworcu w Bydgoszczy w czasie majówki w niedzielę. No tak, no mówię o tym bagażu pozostawionym przez Białorusina, który jak się później okazało, był nietrzeźwy. No i tu już na Facebooku wypisują, że po co dworzec ewakuować przez coś takiego, jedna torba. No słuchajcie, służby zareagowały zgodnie z procedurami, jak najbardziej prawidłowo. Przecież nigdy nie wiadomo, co w takiej torbie może być w środku. Ktoś musi to sprawdzić. Także jeżeli widzicie, jesteście świadkami takiej sytuacji, że jakiś delikwent odchodzi od swojego bagażu, to już go łapcie za habety albo wzywajcie od razu mundurowych, żeby się nim zajęli, żeby później nie było takich sytuacji. A tu taka sytuacja, że Fukaj i Witam Bambino zaśpiewają w jednym numerze. Zabiorę cię tam właśnie teraz w RMF Max Bydgoszcz.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Iga Świątek, słuchajcie, no, ma nową pasję, nowe hobby. Teraz okay. W wolnym czasie Iga Świątek bawi się golfem.
3: Golfem się bawi. No? Ja się kiedyś bawiłem golfem.
2: Tak?
3: Rozciągnąłem sweter.
4: Śmiej się od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Twój ogród budzi się do życia? Nie prześpij tego. Ruszaj do nowego działu z narzędziami ogrodowymi Domitech. Pracuj wygodnie i wydajnie dzięki jakości Makita i innych wiodących marek. W ofercie wszystko do nawadniania, utrzymywania porządku i opieki nad zielenią. Ciesz się doskonałym wyborem i niskimi cenami Makita. Zapraszamy do Domitech, Górzyskowo 2A w Bydgoszczy i na www.domitech.pl.
6: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: A co tam w Carrefourze?
9: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Ech, Barbara. Majóweczka, relaksik. Kodzik rabatowy na mediaexpert.pl. Tańsze zakupy.
12: No wiadomo, Marian. Długi weekend kodów rabatowych MediaExpert.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas.

0: prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Bydgoszcz 106.1 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
1: Synoptycy na drugą połowę dnia dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają pogodową mieszankę, słońce, chmury, a także przelotny opad deszczu, no i wtedy parasole nam się przydadzą. Warto o tym pamiętać, wychodząc z domu. A popołudniową porą na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 stopni. W nocy z poniedziałku na wtorek okolice 12-13 z plusem. We wtorek, czyli jutro, mogą wystąpić burze, a na termometrach 19, znacznie skromniej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Renault Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.

Ariana Grande w RMF Max Bydgoszcz z lekką pomocą Zeda, chociaż sama pewnie też by dała radę, taka jest zdolna. No, zdolni artyści to pojawią się w tym tygodniu w Bydgoszczy, bo przypomnę, że w najbliższy czwartek 10 tenorów wystąpi w Teatrze Adria, no a w najbliższy piątek można się wybrać na finał Polska Miss z województwa kujawsko-pomorskiego do City Hotel. No i jeszcze koncert zaplanowany na niedzielę, koncert pod tytułem Dżentelmeni polskiej piosenki, w czasie którego będzie można usłyszeć wielkie przeboje takich artystów jak na przykład Czesław Niemen czy Andrzej Zaucha. No a w RMF Max Bydgoszcz jeszcze przed 13:00 też wielcy artyści. Teraz Gibbs, jego najnowszy świetny win, bardzo zmotoryzowany.

0: reklama.
1: Wake up! Nadajemy się od rana.
2: To ci zrobi dobry dzień.
1: Siemano rano.
2: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Carpenter. Okna, drzwi i bramy garażowe dopasowane do twojego domu znajdziesz w Carpenter. Bydgoszcz i Nowrocławska 1.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
7: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Canal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Zapomniałeś już, że jazda może być przyjemnością, a nie męką w korkach? Wskocz na Yamahę, ona ci przypomni. Mobilność, niezależność i przygoda, które kosztują nieco ponad 2 litry benzyny na 100 km. Ruszaj do Yamaha Unicar w Bydgoszczy przy Modrzewiowej 7. Na hasło wiatr. Specjalna oferta dla nowych klientów. www.adamowscy.pl.
0: I po reklamie.

0: 96.1 FM.
1: Z tej strony Tomek Urbański, jest 13:00, czas na najnowszy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. System antydronowy SAN i umowy na bojowe wozy piechoty Borsuk to pierwsze inwestycje, które zostaną sfinansowane w maju z pieniędzy z zaliczki SAFE. Polska w pierwszej transzy otrzyma zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro. A kiedy trafią do nas kolejne pieniądze?
2: Wnioski o wypłatę środków w ramach pożyczki SAFE składa się dwa razy w roku, w maju i w październiku, a więc kolejna zaliczka trafi na konto Banku Gospodarstwa Krajowego jesienią. Wówczas Polska musi przesłać Komisji Europejskiej stan realizacji wszystkich dotychczasowych projektów i na tej podstawie zostanie wyliczona kwota, którą otrzymamy. Każda kolejna transza będzie uzależniona od postępu w realizacji projektów.
1: Tyle Jakub Rybski.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Zgodnie z naszą zapowiedzią sprzed godziny prezentujemy Wam bilans majówki na kujawsko-pomorskich drogach. Od piątku do niedzieli policja odnotowała 14 wypadków, w których jedna osoba zginęła, a 19 zostało rannych. Do tragedii doszło w miejscowości Nadrusz w gminie Rogowo, gdzie zginął 17-latek. Poza tym w trakcie długiego weekendu funkcjonariusze zatrzymali 56 kierowców, którzy znajdowali się pod wpływem alkoholu. We fleszu o 13 pozostajemy na drogach, tym razem jednak o utrudnieniach spowodowanych pracami wodociągowców. To w ramach projektu Bydgoszcz Zielono-Niebieska. Jak Was informowaliśmy, dzisiaj roboty ruszyły w kolejnych miejscach. To m.in. fragment ulicy Inowrocławskiej.
3: Będą prowadzone prace na odcinku od ulicy Żwirki i Wigury do tutaj ulicy Skorupki. I po zakończeniu tych prac rozpocznie się drugi etap, czyli prace przemieszczą się tutaj od Skorupki do ulicy Inowrocławskiej 48. No to jest oczywiście ważna ulica, po której tutaj jeżdżą też autobusy, dlatego zmiany będą generować no nie tylko organizację ruchu dla kierowców, ale również dla komunikacji miejskiej. Proszę pamiętać, że tutaj zmieni się lokalizacja przystanków w tej okolicy.
1: Zapowiada rzecznik miejskich wodociągów Tomasz Okoński. Od dzisiaj autobusy linii numer 64, 69 oraz 89 jeżdżą po Górzyskowie zmienionymi trasami. A teraz utrudniona droga do awansu piłkarzy Zawiszy. Bydgoszczanie stracili punkty po raz pierwszy w tym sezonie w lidze, przegrywając na stadionie przy Gdańskiej. Mecz z Flotą Świnoujście zakończył się wynikiem 0-1. Czego zabrakło?
4: Myślę, że na pewno szczęścia przy tych sytuacjach, które mieliśmy, bo mieliśmy tego naprawdę dużo. Też bramkarz gości był dzisiaj bardzo dobrze dysponowany i mogę powiedzieć szczerze, że wygrał im ten mecz. Za tydzień tylko 3 punkty.
1: Zapowiada pomocnik Zawiszy Sebastian Rak. I trzymamy za słowo, bo w sobotę derbowy mecz z Alaną w Toruniu. Chcecie się przekonać, jak fundusze europejskie zmieniają Bydgoszcz i okolice? Weźcie udział w akcji Funduszowy Maj. Wśród atrakcji m.in. zwiedzanie bazy lotniczego pogotowia ratunkowego w Żołędowie. Szczegółowy program na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl. W południowym fleszu to wszystko, a za godzinę poruszymy m.in. bulwersującą sprawę porzuconego w plecaku psa.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Jak zapowiadają synoptycy, wieczorem nad Bydgoszczą mogą pojawić się deszczowe chmury, no i wtedy parasole pójdą w ruch. Temperatura spadnie do okolic 18-19 stopni, a w nocy jeszcze chłodniej, wtedy na skali 12 nad zerem. Jutro, we wtorek, kiepska pogoda, dużo chmur, opady deszczu, a nawet lokalne burze. Pierwsze w tym roku, zaznaczają eksperci od spraw meteo. A w środę duże ochłodzenie, tego dnia zaledwie 11 z plusem i to w maksie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Dzień dobry po pierwszej.
6: RMF Max, hity na maksa.
7: Anka i Fioła, meldujemy się w pomajówkowym wajbie. Jak dobrze, że dzisiaj jest dzień powolności w kalendarzu.
5: Do 17 z wami.
0: Poczuj dobry beat.
5: Dziś wszyscy mamy ten sam zapach, zapach grilla.
7: To na włosach, reszta już na pewno ogarnięta.
5: Dziś też wystartowały matury, my startujemy za to z nową zabawą. W niej duża kasa do wzięcia, szczegóły niebawem. Bądźcie z RMF Max.

0: tych najlepszych hitów w RMF Max? Nigdy za wiele. White 2115, Vivi Simone i Palar za nami. Za to w zabawie za dużo, za mało. W naszej nowej grze, która startuje dzisiaj. Wygrać możecie sporą kasę, a wystarczy, że wytypujecie, ile pieniędzy mamy dla was do wygrania.
1: Między 10 tysięcy złotych, bo 10 tysięcy to już za mało, a 20 tysięcy. 20 tysięcy to już za dużo. No i teraz zabawmy się w to, ile pieniędzy mamy i jeżeli zgadniecie, to zgarniacie tę kasę całą dla siebie.
0: Hasło Max. Tym hasłem się do zabawy wystarczy zgłosić teraz. 7327 na ten numer za 3,69. Wyślij SMS-a o treści Max i spróbuj upolować dokładną kwotę, którą dziś mamy do wygrania w zabawie za dużo, za mało.
1: Szczegółów szukajcie na rmfmax.pl. RMF
2: Max. Reklama.
3: Wow, ale masz wypieki.
4: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
3: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
4: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
12: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit.
17: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

0: Nie ucieknę, Zalia, Quebo, Faust w RMF Max. No i tak jest, no od poniedziałku nie uciekniemy, ale zawsze możemy go trochę przyspieszyć. Dlatego nasza zabawa, poniedziałek na skróty, dzisiaj startuje. Musimy przytulić maturzystów. CKE, czyli Centralna Komisja Egzaminacyjna, która dostarcza arkusze. Dzisiaj bierzemy ją na tapet.
1: To wy musicie w zabawny, kreatywny sposób rozwinąć ten skrót. CKE. Nagrywacie głosówki na naszym Messengerze, a te najfajniejsze nagradzać będziemy zestawami maksymalnych gadżetów.
0: CKE. Jak można to rozwinąć? No na przykład Centrala Kontrolowanych Emocji. To tak w sprawie matury.
1: Centrala Kreowania Elit.
0: No,
1: CKE. Czekamy na wasze propozycje. Zbieramy głosówki na Messengerze i będziemy za najfajniejsze dawać gadżety. Do dzieła!

0: Ależ ten numer pasuje do majówkowej pogody. Anima w RMF Max. Ja mam wrażenie, że pogoda w tym roku ma wyjątkowy timing. Zauważyliście? No. Wielkanoc była przepiękna, ale przed i po już było gorzej. Teraz z majówką jest podobnie.
1: Było cudownie, a ma za chwilę zacząć padać. Ręce zacierają rolnicy, niech pada, niech nam trochę nawodni tę ziemię i dobrze, że to nie trafiło w majówkę. Jak będzie dzisiaj? Za momencik sprawdzamy w prognozie.
2: Reklama. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
4: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
5: Znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
9: Jak zapowiadają synoptycy, wieczorem nad Bydgoszczą mogą pojawić się deszczowe chmury, no i wtedy parasole pójdą w ruch. Temperatura spadnie do okolic 18-19 stopni, a w nocy jeszcze chłodniej, wtedy na skali 12 nad zerem. Jutro, we wtorek, kiepska pogoda, dużo chmur, opady deszczu, a nawet lokalne burze. Pierwsze w tym roku, zaznaczają eksperci od spraw meteo. A w środę duże ochłodzenie, tego dnia zaledwie 11 z plusem i to w maksie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Renault Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
10: Hit na maksa!
8: RMF Max Bydgoszcz.

0: Gdyby ktoś już nie mógł drugiej kawy, no to ma właśnie takie numery jak ten Forever and a Day w RMF Max. Ale strasznie dużo maturzystów mamy w tym roku. Ostatnio tak wielu było 14 lat temu, wyobraźcie sobie, bo w tym roku zdają maturę ci, co poszli i w wieku 6 i 7 lat do szkoły jednocześnie.
1: No, są też plusy, łatwiej ściągać, bo bliżej siebie trzeba siedzieć, jak jest gęściej.
0: Dobrze.
1: Trudniej na studia chyba będzie się dostać.
0: Właśnie, ja uważam, że powinno się poszerzyć możliwość włożenia większej ilości studentów do jednej sali.
1: Ale że co, że na kolanach jeden u drugiego? Tak chcesz walczyć z dzietnością w Polsce?
0: No to mogłaby być jakaś nowa metoda. Tymczasem u nas też nowość.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Hit lata to jeszcze za dużo, ale do hitu wiosny to mocny kandydat.
0: Body Talk, Ale Farben i Ren Miller.

0: potrafię dziorar.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami na majówkę. Ogórek zielony jedynie 5,99 zł za kilogram. Lody Manhattan 1,4 litra teraz w super niskiej cenie 16,99 zł. Kawa Jacobs Kronung mielona aż 500 gramów 29,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
4: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
2: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
2: Też bądź pierwszy.
4: Świeże hity.
2: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
4: Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
10: Yeah.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
4: I po reklamie.
5: Na zegarach jest 14 w RMF Max Bydgoszcz. Czas na najnowszy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Mieszkańcy 8 województw otrzymali SMS-y z alertami. Sucho jest na północnym wschodzie kraju, a także w zachodniopomorskim, lubuskiem, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Wielkopolsce.
6: Pożary przy takiej niskiej wilgotności ścioły i przy silnych wiatrach bardzo szybko się taki pożar rozprzestrzenia i staje się niebezpieczny. Apeluję jeszcze raz o ostrożne przebywanie w lesie, przede wszystkim nieużywanie otwartego ognia, niepalenie papierosów.
5: Informował i apelował Tomasz Partykam, dyrektor Lasów Państwowych Wielkopolskiej Pile.
7: To jest RMF Max Bydgoszcz.
5: Mocno trzymamy kciuki za maturzystów. Jak wiecie, po majówce rozpoczął się egzaminacyjny maraton, do którego w Bydgoszczy przystąpiło blisko 4,5 tysiąca osób. Dziś język polski, ten test zakończył się godzinę temu, no a jutro matematyka. We fleszu o 14 bulwersująca sprawa. Zamknęła psa w plecaku i wyrzuciła. W ten sposób 37-letnia mieszkanka Chełmna chciała pozbyć się zwierzęcia. Kobietę namierzyła policja, a pomógł przypadkowy biegacz i media społecznościowe. Więcej na ten temat. Monika Jędrzejewska.
8: Policjanci o sprawie dowiedzieli się z posta, który opublikował przypadkowy mężczyzna biegający wokół jeziora Starogrodzkiego. Biegacz w trakcie treningu zauważył na ziemi plecak, w którym zamknięty był pies. Zwierzak nie miał dostępu do wody i był pozbawiony możliwości swobodnego poruszania się. Mężczyzna zabrał go do weterynarza i opublikował informacje w internecie. Temat podchwyciła policja i ustaliła, że sprawczynią jest 37-latka z Chełmna. Kobieta przed majówką usłyszała zarzut znęcania się nad zwierzętami. Teraz grozi jej do 3 lat więzienia.
5: Tyle nasza reporterka. Ma teraz sportowe emocje. Jest czwarte zwycięstwo żużlowców Polonii. Tym razem bydgoszczanie na wyjeździe wygrali z Ostrowem Wielkopolskim 51-39. Zadowolony z występu jest Wiktor Przyjemski, który zdobył 11 punktów i 2 bonusy.
9: W końcu dwucyfrówka po powrocie do Bydgoszczy, więc na pewno to cieszę.
5: Wyzwaniem był tor.
9: Bardzo było trzeba na pewno pilnować, bo on się bardzo zmieniał w czasie zawodów, nawet bo widać to po czasach biegów. Chociaż ja zazwyczaj lubię tu jeździć, więc gdzieś tam mam nawet odpowiedni silnik na ten tor, więc dzisiaj nie miałem tam problemu gdzieś się z dopasowaniem, nieraz coś brakowało, ale i tak na pewno na plus.
5: 10 maja kolejny wyjazd, tym razem kierunek Piła i mecz dwóch Polonii. Jeszcze odwiedzamy Max Fly Bydgoszcz, czyli miejsce, gdzie można spełnić marzenie o lataniu. Mamy dla Was wejściówki do tunelu aerodynamicznego, szczegóły na stronie rmfmax.pl w zakładce Bydgoszcz. Teraz już aktualna prognoza pogody. Za godzinę przedstawimy Wam kolejny flash, po 15:00 także flash sportowy. Zostańcie razem z nami.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Późne popołudnie w Bydgoszczy i regionie ma być już raczej pochmurne, wieczorem niewykluczone słabe przelotne opady deszczu, no i parasole pójdą w ruch. A w nocy na termometrach minimum 12, 13 z plusem. Sprawdźmy teraz prognozę pogody na kolejne dni. Jutro za oknami duże zachmurzenia, także przelotne opady. Temperatura podskoczy do maksymalnie 19 stopni. A w środę duże ochłodzenie, bo tego dnia na bydgoskich termometrach zaledwie 11 w maksie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
11: Dawid Podsiadło na start kolejnej godziny. To zawsze dobry wybór.
12: Witajcie w RMF Max. Anka i Fiołas tutaj. Mamy dla was przygotowanych masę hitów. No i Dawid Podsiadło, tak owszem, jak zegarynka.

0: Plan, PZ, Kmata i Kaz Bałagany w RMF Max Plan B. No plan to podstawa i my też mamy niezły. Na wygranie dużych pieniędzy. W naszej nowej zabawie za dużo, za mało. Teraz mamy bonus.
1: Wchodzicie do zabawy, wysyłając hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Od teraz każde wasze zgłoszenie my mnożymy 77 razy, ale najlepsze jest to, co jest do wygrania.
0: Między 10 a 20 tysięcy jest gdzieś kwota, którą wystarczy wytypować, obstawić. A jeśli, może nawet dziś wam się to uda, po prostu bierzecie ją ze sobą.
1: Na co moglibyście wydać kilkanaście tysięcy złotych? Wakacje, wiadomo. Odświeżony ogród, wiadomo. A może dołożycie sobie do nowego samochodu?
0: Teraz, wchodząc do gry, 77 razy mnożymy twoje zgłoszenie. SMS o treści Max. Wyślij na 7327.
2: Max. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordońskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordońska 2.
1: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross, sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.

0: KFC.
1: I po reklamie.
0: Gramy.
2: Nie oceniamy.
0: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: z łatwością zapada w pamięć. Zakaria za nami w RMF Max, a teraz rewolucyjna wiadomość dla tych, którzy używają sztucznej inteligencji. Sąd orzekł, że nie można tak po prostu zwolnić pracownika z powodu zastępowania go przez AI.
1: Brawo!
0: To jest oczywiście w Chinach na razie.
1: A, wiedziałem, że jest gwiazdka.
0: Ale ja wierzę, że to dojdzie do nas również. No, super by było.
1: No, trzeba umieć pracować z AI, jeśli marzyliście o tym właśnie, żeby nauczyć się właściwie promptować, ale żal wam było kasy. Może warto nią zagrać dziś w zabawie za dużo, za mało. Nowa gra w RMF Max, duża kasa do wzięcia, a wiemy, że przecież ta kwota, którą mamy dla was, jest pomiędzy 10 a 20 tysiącami złotych.
0: Na siebie nie ma co oszczędzać. Wyślijcie teraz hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Jak wchodzicie do gry, to my mnożymy jeszcze przez chwilę wasze zgłoszenie 77 razy, ale tylko do 14.50.
1: 7327. SMS o treści Max. Tak? Zgarniacie 77 szans na finał, w którym wystarczy tylko właściwie wytypować, jaką kasę uszykowaliśmy dla was.

0: Reklama.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
9: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
3: Późne popołudnie w Bydgoszczy i regionie ma być już raczej pochmurne, wieczorem niewykluczone słabe przelotne opady deszczu, no i parasole pójdą w ruch. A w nocy na termometrach minimum 12, 13 z plusem. Sprawdźmy teraz prognozę pogody na kolejne dni. Jutro za oknami duże zachmurzenia, także przelotne opady. Temperatura podskoczy do maksymalnie 19 stopni, a w środę duże ochłodzenie, bo tego dnia na bydgoskich termometrach zaledwie 11 w maksie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Renault Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
4: RMF Max.
2: RMF Max Bydgoszcz.

0: Zawsze jest miło, gdy wpada Katy Perry. Last Friday Night w RMF Max. Choć to chyba mało przyjemne info dla właścicieli psów. We Włoszech, we włoskim Livorno, dokładnie, władze miasta wprowadziły przepisy nakazujące właścicielom psów zmywanie po nich siuśków. Już nie tylko z woreczkiem. Jak nie posprzątasz, to wtedy mandat 500 euro, bo brzydko pachnie w całym mieście.
1: O, proszę bardzo. A to ciekawe, że do psów, a nie do kotów się bardziej, że tak powiem, przymusili. Ale rozumiem, nad psami jeszcze ktoś panuje, nad kotami niekoniecznie.
0: No ale jak masz? Woreczek to wiadomo.
1: No jak?
0: Raz,
1: jak?
0: Dwa i po sprawie.
1: Myjka wysokociśnieniowa.
0: W wersji
1: czuję,
0: mini.
1: Że teraz będzie w wyszukiwarce Google.

0: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy Twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
1: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, 2 balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
7: Yeah.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
0: I po reklamie.
4: Jest 15, a to w RMF Max Bydgoszcz oznacza najnowszy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Długi majowy weekend za nami, są jednak i tacy, którzy tłumów nie lubią i dopiero dzisiaj wybrali się na majowy wypoczynek.
5: Więc dobrze, że jeszcze pogoda jest ładna, to możemy cieszyć się pustkami, tak, dobrą pogodą.
6: Korzystać z tej przedłużonej majówki.
7: To do kiedy ta majówka będzie?
5: Do piątku.
8: Co roku tak jeździmy i nam jak najbardziej to pasuje. Nie wiem jak inni, ale jednak nam pasuje.
9: To jak ktoś jest lubi ciszę, nie lubi takich tłoków, no to jak najbardziej.
8: To jak najbardziej. Myśmy zaczęli w niedzielę. Za bardzo nie lubimy tłoku na szlakach, więc większość ludzi wyjeżdżała, a myśmy postanowili przyjechać.
4: Z turystami w Kuźnicach rozmawiał Maciej Połachicki.
3: To jest RMF Max Bydgoszcz.
4: Uwaga kierowcy, na drodze między Bożenkowem a Samociążkiem doszło do wypadku z udziałem trzech aut. Na miejscu występują utrudnienia. Trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny. Na naszej antenie informujemy Was o nowych utrudnieniach związanych z projektem Bydgoszcz Zielono-Niebieska. A dzisiaj prace ruszyły m.in. na Inawrocławskiej to Górzyskową. Jaki jest ich cel? We Fleszu o 15 pytamy o to Tomasza Okońskiego, rzecznika miejskich wodociągów.
10: Docelowo tutaj to zadanie ma rozwiązać problem zalewania jezdni ulicy Inawrocławskiej i przyległych do niej terenów. Roboty w tym miejscu zakończą się jesienią bieżącego roku.
4: Dużo dzieje się też przy 6. Liceum Ogólnokształcącym, a co konkretnie, powiemy o tym we Fleszu za godzinę. Energooszczędne oświetlenie pojawi się przy ulicy Jarmużowej na Czyszkówku. Miasto ogłosiło przetarg na budowę. Zamontowanych zostanie kilkanaście słupów z oprawami typu LED. Zyska na tym środowisko i miejska kasa. To tylko element dużego projektu związanego z wymianą całego oświetlenia ulicznego. Będzie nas to kosztować ponad 200 milionów złotych. Środki pochodzą z KPO. A teraz Młyny Rotera, gdzie można usłyszeć, jak brzmi Bydgoszcz. To w ramach dźwiękowej instalacji Woda na głos, która jest efektem spacerów akustycznych po naszym mieście z udziałem mieszkańców. Uczestnicy zwiedzali tereny nad Brdą, nad Kanałem Bydgoskim na Wyspie Młyńskiej oraz nad Wisłą i nagrywali dźwięki otoczenia.
11: Jakub Łyczek, zastępca kierowniczki działu programowego Młyny Rotera. Ta instalacja pozwala się trochę wyciszyć, oddać tym dźwiękom i posłuchać i zastanowić się, jakie faktycznie brzmienie naszego miasta jest.
12: Możemy tutaj usłyszeć nie tylko wodę, ale też ptaki, głosy ludzi.
11: Odgłosy maszyn, odgłosy samochodów, ponieważ te nagrania specjalne, oczywiście one są troszeczkę tutaj dodatkowo wzmocnione, czy też dźwięk, czy też troszeczkę przerobione.
4: Młyny Rotera z mikrofonem RMF Max odwiedziła nasza reporterka Monika Jędrzejewska. Instalacja dźwiękowa będzie dostępna i to za darmo, jeszcze tylko do jutra. 15 maja, czyli w przyszłą sobotę, odbędzie się Koronowska Noc Muzeów, a w programie m.in. przejazd do Nowego Jasińca. Trwają zapisy. Szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu gminy Koronowo. A teraz czas na popołudniowy flash sportowy. Ten serwis przedstawi nam Krzysiek Chwaliński, a zaraz po nim aktualna prognoza pogody.
13: Popołudniowy flash sportowy RMF Max zdominuje piłka nożna. Dziś dokończenie 31. kolejki Ekstraklasy. O 19.00 Radomiak Radom podejmie u siebie Lechię Gdańsk. Wisła Kraków już prawie w Ekstraklasie. Biała Gwiazda wygrała wczoraj ze Stalą Rzeszów 2-1 i do powrotu do najwyższej ligi rozgrywek potrzebuje już tylko jednego punktu. Jutro pierwsze rewanżowe starcie półfinałowe w Lidze Mistrzów. Piłkarze Arsenalu Londyn podejmą Atletico Madryt. W Hiszpanii było 1-1. W środę piłkarska uczta w Monachium, gdzie Bayern spróbuje odrobić jednobramkową stratę z niesamowitego widowiska w Paryżu, które u siebie PSG wygrało 5-4.
4: Uwaga, wieczorem może trochę pokropić, no i przydadzą się parasole. Zresztą w nocy to samo, warto mieć je przy sobie. A na termometrach po zmroku minimum 12-13 stopni, tak będzie w Bydgoszczy, a także w okolicznych miastach, takich jak Solec Kujawski czy Koronowo. A warunki biometeorologiczne nadal są neutralne, bez wpływu na nasze samopoczucie. Jutro dużo chmur, opady deszczu, a nawet lokalne burze, przed którymi ostrzegają synoptycy z IMGW. Na termometrach 19 w maksie.
3: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska.
14: czy po egzaminie maturalnym czytasz właściwe odpowiedzi?
15: I czujesz się oświecony.
14: A, to tak było!
15: Anka i Piołas i Tame Impala na start. Same hity dla maturzystów i dla tych, którzy w pracy.

0: przelecieli tak szybko jak ta majówka. Zara Larsson i Pink Panthers w RMF Max. Teraz Lisa liści mają wolne, no bo matury, wiadomo, a za chwilkę uczniowie podstawówek będą mieli egzaminy ósmoklasisty, więc kolejne wolne. Rodzice tylko się zastanawiają, skąd brać na te urlopy, nie?
1: Jak to skąd?
0: No.
1: No można od nas.
0: Można.
1: Nie trzeba szukać dalej. W zabawie za dużo, za mało. Wystarczy wytypować dokładną kwotę, jaka jest do wygrania. I możecie ją zgarnąć. Już za moment ktoś będzie próbował. Zostańcie.
2: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska.

0: Na majówkę. Ogórek zielony jedynie 5,99 zł za kilogram. Lody Manhattan 1,4 litra teraz w super niskiej cenie 16,99 zł. Kawa Jacobs Kronung mielona aż 500 gramów 29,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Zapomniałeś już, że jazda może być przyjemnością, a nie męką w korkach? Wskocz na Yamahę, ona ci przypomni. Mobilność, niezależność i przygoda, które kosztują nieco ponad 2 litry benzyny na 100 km. Ruszaj do Yamaha Unicar w Bydgoszczy przy Modrzewiowej 7. Na hasło wiatr. Specjalna oferta dla nowych klientów. www.adamowscy.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Szwedzka Mafia w RMF Max, a teraz pora na pierwszy finał naszej nowej zabawy Za Dużo, Za Mało.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Kim będzie ten szczęśliwca, który dzisiaj pierwszy będzie obstawiać, ile jest na naszym koncie? No i co najważniejsze, czy podniesie telefon?
0: Wybieramy numer wylosowany.
3: Tak, słucham.
0: Halo, dzień dobry, cześć. Radio RMF Max się kłania. Anka i Fiołast, dzwonimy w finale zabawy Za Dużo, Za Mało.
2: Dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
3: Dzień dobry, cześć, Mateusz.
0: Cześć, Mati. Na czym cię zastaliśmy? Co robisz?
3: Przed kompem, przy pracy i przy telewizorze, tak naprawdę, więc...
0: Multitasking!
2: Teraz jeszcze trzecią rzecz.
0: To jeszcze do tych dwóch zadań dorzuć granie o dużą kasę w RMF Max, bo jesteś w finale naszej zabawy i musisz teraz wytypować kwotę, która twoim zdaniem jest na naszym koncie i czeka na szczęśliwego zwycięzcę, którym ty już za moment możesz się stać.
2: Mój drogi, mamy widełki, w których wiadomo, że ta kwota się mieści. Jeżeli trafiasz idealnie w tę kwotę, no to po prostu przelewamy ci te pieniądze. Na ten moment możemy ci powiedzieć, że na pewno to jest więcej niż 10 tysięcy złotych, ale mniej niż 20 tysięcy. Ile mamy na koncie?
3: To spróbujmy może 14 331 złotych.
0: 14 331 zł.
2: Powiem tak, to jest
4: za mało.
2: I dobry, i zły komunikat, bo to jest za mało, ale to znaczy, że jest więcej pieniędzy do wygrania.
0: Ale słuchaj, zadanie miałeś najtrudniejsze, bo to pierwszy finał naszej zabawy i teraz będzie już łatwiej, bo te 14 331 zł to teraz nasza dolna granica. Wiemy, że jest tam więcej pieniędzy, a dla ciebie, Mati, mamy 5 stówek na pocieszkę w poniedziałkowe popołudnie.
2: Za miłe, super, dobre obstawianie.
3: Super, dziękuję bardzo.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Z odcinka na odcinek ta zabawa będzie robić się coraz ciekawsza. Ile kasy jest do zgarnięcia? Jutro można znowu typować.
0: No bo ktoś tę kasę na końcu na pewno wyciągnie i to możesz być ty. Zgłoście się choćby na rmfmax.pl, a to Kungs.

0: ciągnie do ciebie.
1: Jak średnio ciągnie albo kiepsko chłodzi, to trzeba chyba nabić klimatyzację. To pokazały ostatnie dni tym kierowcom, którzy tego dawno nie robili. A? Męskie granie orkiestra za nami w RMF Max.
2: Klimatyzacja to się jutro może przydać. Jutro nawet do 29 stopni w niektórych miejscach w Polsce. Owszem, będzie pochmurno, ale wciąż gorąco. A jak dziś, jeszcze po południu, to sprawdzamy za chwilkę w prognozie pogody. Zostańcie.
3: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wow, ale masz wypieki.
7: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
6: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
7: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
8: Wake up! Nadajemy się. Od rana.
9: To ci zrobi dobry dzień.
8: Siemano rano.
9: Zabawa i dobry humor na start.
10: Wstawaj, nie udawaj.
9: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Carpenter. Okna, drzwi i bramy garażowe dopasowane do twojego domu znajdziesz w Carpenter. Bydgoszcz i Nowrocławska 1.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Rewolucja, która zmienia wszystko. No.

0: Słowiańska 23, Osielsko. Zapraszamy. I po reklamie.
1: Uwaga, wieczorem może trochę pokropić, no i przydadzą się parasole, zresztą w nocy to samo, warto mieć je przy sobie, a na termometrach po zmroku minimum 12-13 stopni, tak będzie w Bydgoszczy, a także w okolicznych miastach takich jak Solec Kujawski czy Koronowo. A warunki biometeorologiczne nadal są neutralne, bez wpływu na nasze samopoczucie. Jutro dużo chmur, opady deszczu, a nawet lokalne burze, przed którymi ostrzegają synoptycy z IMGW. Na termometrach 19 w maksie.
2: RMF Max. RMF Max Bydgoszcz.

0: ci oddać.
1: Teksty Sanach na maturze już były wykorzystane. Może w tym roku pojawi się coś od Sobla? Sobel i Kochasz w RMF Max. Matury wystartowały dzisiaj w zabawie poniedziałek na skróty, dlatego rozwijacie w oryginalny sposób skrót CKE.
2: Klasycznie to Centralna Komisja Egzaminacyjna, a w praktyce w waszych głosówkach, Maciek?
3: Maturę już miałem parę lat temu, ale CKE bym rozwinął jako cierpienie każdego egzaminowanego.
2: Brawo!
1: Sama prawda.
2: No, u Mateusza też sama prawda.
4: CKE, czyli człowiek kontra edukacja.
1: Walka jak Dawid i Goliat. Na koniec Justyna. CKE u Justyny to...
5: Czekam, kiedy end.
2: O, i to tak ładnie pasuje i do matury, i do każdego dnia w pracy. RMF
1: Max. Czekam, kiedy end. End dla niektórych już za moment, bo 16 na horyzoncie, a my wysyłamy gadżety Justynie, Marcinowi i Mateuszowi.
2: Głosówki i rozwinięcie CKE możecie cały czas nagrywać na naszym Messengerze, a to już All The Time, John Summit i The Chainsmokers.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
2: Witajcie w poniedziałek. Tak dobrze gramy w RMF Max. Odkrywamy hity i nowości. Anima idzie na jedynkę. Może właśnie dzisiaj w tej produkcji Beautiful.
1: Hobbes Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, polecam.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama. Yeah.

0: mojej Biedronce.
1: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
2: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy Twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
4: I po reklamie.
6: Czas na flash o 16 w RMF Max Bydgoszcz, tu Tomek Urbański, zaczynamy. Chaos w Brukseli wywołała groźba Donalda Trumpa, że zerwie część umowy handlowej z Unią Europejską i wprowadzi podwyższone 25% cła na samochody ciężarowe i osobowe z Europy. Unia zgodnie z przyjętym wcześniej planem musi jeszcze tę umowę zatwierdzić.
7: W Parlamencie Europejskim Europejska Partia Ludowa, do której należą Koalicja Obywatelska i PSL, chce przyspieszyć pracę nad sfinalizowaniem tej umowy w imię stabilności i niezaogniania relacji z Waszyngtonem. Natomiast socjaliści nie zgadzają się na szantaż i chcieliby już stosować handlową bazukę,
6: informowała Katarzyna Szymańska-Borginą.
8: To jest RMF Max Bydgoszcz.
6: Plaga pożarów w kujawsko-pomorskich lasach, jak podaje nasza reporterka, tylko w trakcie długiego weekendu strażacy odnotowali 8 takich przypadków.
9: Strażacy apelują o ostrożność, bo nadal w naszym regionie zagrożenie pożarowe w lasach jest bardzo duże. Dodam, że w majówkę strażacy jeździli też do pożarów odpadów pozostawionych na poboczach dróg, pozostałości po ogniskach i do pożarów traw. W sumie w województwie w majówkę doszło do 123 pożarów.
6: Informowała Monika Jędrzejewska, a dzisiaj z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka życzymy druhom bezpieczeństwa i jak najmniejszej liczby interwencji. Wodociągowa ofensywa w Bydgoszczy we fleszu o 16. Podsumowujemy prace, jakie dzisiaj ruszyły w kolejnych punktach miasta. Zmiany w organizacji ruchu obowiązują na Górzyskowie. Zamknięty został fragment ulicy Żwirki i Wigury przy Inowrocławskiej.
10: Ważną też zmianą będą roboty tutaj na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja, Staszica i Rejmonta, czyli na skrzyżowaniu przy 6. Liceum. Tutaj musimy podłączyć zbiornik retencyjny, który został wybudowany pod skwerem Leszka Białego. Musimy go teraz wpiąć do istniejącej kanalizacji deszczowej. No i to spowoduje, że musimy zamknąć skrzyżowanie właśnie ulic Staszica, Kołłątaja i Rejmonta.
6: Tyle rzecznik miejskich wodociągów Tomasz Okoński. Z powodu prac wodociągowych autobusy linii numer 52, 59, 60, 64 oraz 33N jeżdżą zmienionymi trasami. Codziennie od 7 do 19 dyżurować będzie motoambulans, który, jak już zapowiadaliśmy, 1 maja powrócił na ulicę Bydgoszczy. Ratownik medyczny na motocyklu jest w stanie ominąć wszystkie przeszkody, takie jak korki uliczne, źle zaparkowane samochody, metalowe słupki czy szlabany na osiedlach. Wszystko po to, by szybciej dotrzeć do pacjenta.
11: Skupiamy się na miejscach publicznych, czyli zasłabnięcia, wypadki komunikacyjne, zdarzenia mnogie, katastrofy, zatrzymania krążenia, wszystko to, co dzieje się w obrębie miejsca publicznego, to tam w pierwszej kolejności będzie wysyłany motoambulans, ale oczywiście, jeżeli zabraknie, mówiąc kolokwialnie, czyli będą zajęte ambulanse czterokołowe, to i motocyklista może zjawić się u Państwa w domu.
6: Zapowiada Krzysztof Wiśniewski, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: W nocy spodziewajcie się umiarkowanego zachmurzenia, gdzieniegdzie mogą występować słabe przelotne opady deszczu, a temperatura po zmroku spadnie do minimum 12-13 stopni, tak będzie w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach takich jak Emilianowo czy Dobrcz. Jutro we wtorek pogodowa mieszanka, słońce, ale przede wszystkim chmury, które przyniosą ze sobą przelotne opady deszczu. A temperatura tego dnia podskoczy do maksymalnie 19 stopni, w środę na skali zaledwie 11.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
13: Minęła 16 i jest funky w RMF Max. Anka, Fiołas, siemacie, mamy poniedziałek, mamy popołudnie, po majówce nie jest źle.
14: No, zwłaszcza jeżeli jesteście już w drodze z pracy do domu, zostańcie z nami, bo za chwileczkę jeszcze sentymentalnie w nawiązaniu do majówki. Back to Friends i Sombr.

0: bardzo lubię ten nostalgiczny klimat. Sombri Back to Friends w RMF Max. Czy dzisiaj wy też już wróciliście pamięcią do swojej matury? Bo tu uwaga, wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. To jest pierwszy temat rozprawki, bardzo ogólny.
1: A drugi?
0: Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni? No szerzej się nie da i właśnie na to narzekają maturzyści w tym roku.
1: Ale to nie fajnie? Bo no, jak miałaś ograniczoną liczbę lektur w głowie, to zawsze można było się do czegoś doczepić.
0: No więc dlatego pojawiły się takie komentarze. Kiedyś na maturze temat, czy lalka jest odpowiedzią na każde pytanie? Albo w nawiązaniu do dziadów, a imię jego 6-7.
1: Piękne. Polityczna ta matura. Trzeba było odpowiadać tak, żeby każdą interpretację można było wybronić.

0: Felix Jan i Kaskada trzymają nas przy życiu. Tymczasem dzisiaj wszyscy o maturach, a to strażacy mają dziś swój dzień. Dzień strażaka. A do tego hutnicy, kominiarze, garncarze i piekarze też dzisiaj mają swoje święta.
1: Wszyscy skupieni wokół ciepła. Nie wiem, czy dostrzegliście. Takie zawody, no.
0: Ciepło pozdrawiamy i ciepło przypominamy. Duża kasa jest do wzięcia w RMF Max. Wystartowała dzisiaj nasza nowa zabawa. Za dużo, za mało.
1: Ciepło, gorąco. Jesteśmy coraz bliżej tej kwoty, która jest do zgarnięcia. To na pewno jest kilkanaście tysięcy. Jutro możesz obstawiać ty i zgarnąć te pieniądze. A po szczegóły sięgajcie na rmfmax.pl. RMF Max.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junek lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2. Bydgoszcz.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
9: A w tobie?
8: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl.

0: www.honda.pl i na stacjach MOL.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.

0: trzymają to poniedziałkowe tempo. Wiktoria Kida, Oskar Cymsi, Księga Żywiołów w RMF Max. Poniedziałek łatwiej przeżyć, jak bawicie się z nami w zabawie Poniedziałek na skróty.
1: Dzisiaj nagrywacie kreatywne rozwinięcie skrótu CKE, czyli Centralna Komisja Egzaminacyjna. Jesteście wspaniali.
2: Cena kebaba eskaluje.
0: Wow.
1: To jest życie po majówce.
0: Nie strasz ludzi, Tomku.
1: Tymczasem Bartek.
3: Witajcie, RMF Max. Z racji, że jestem perukarzem, to skrót CKE, rozwinąłbym, że czeszę kudły elegancko.
1: No i w takim stylu właśnie się zgarnia gadżety od RMF Max. Elegancko.
0: Tymczasem my uciekamy. Do usłyszenia jutro po 13.
1: Zostańcie z kanałem nadawczym Anka i Fiołas. Dzięki. Zostawiamy was z Rose.

0: Maj.
1: W ramach akcji Funduszowy Maj odwiedzamy różne fajne projekty, które powstały w naszym kraju dzięki funduszom unijnym. A dzisiaj zaglądamy do Sosnowca, gdzie znajduje się Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium. To niesamowite miejsce, które jest zarówno ogrodem botanicznym, jak i zoologicznym. Ze mną Sylwia Rarok, z którą przejdziemy przez 3 strefy klimatyczne egzotarium. Czujecie? Już zrobiło się ciepło.
2: Tu weszłyśmy właśnie do strefy klimatycznej pustynnej, sukulenty, czyli rośliny, które potrafią magazynować wodę nawet w takim czasie suchym.
1: A po drodze mijamy zwierzaki.
2: Warany, o właśnie, wyleguje się na skalę. Są bardzo ciekawskie, bardzo kontaktowe, już nas zauważyły. Strefa tropikalna jest specyficzna bardzo. Bananowce, daktylowce, palmy. Tutaj mamy czubacze. Mamy pięknego tukana Fernanda, który również jest bardzo towarzyski. I odezwała się Ara właśnie.
1: To jest idealne miejsce, żeby sobie usiąść, popatrzeć, wyciszyć się.
2: Tak, przechodziłyśmy przez strefę akwariów, bo tam też bardzo chętnie odwiedzający siadają na tych pufach naszych i wypoczywają. Także do naszego świata zapraszamy. To jest takie tropikalne serce Sosnowca.
1: Zapraszamy Was w tę egzotyczną podróż, bo warto zobaczyć, jak egzotarium zmieniło się dzięki funduszom unijnym. A już teraz wpadajcie na Facebooka RMF Max, gdzie czeka na Was konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy, czyli taki idealny gadżet do podróży tych bliskich i tych dalekich.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami na majówkę. Ogórek zielony jedynie 5,99 zł za kilogram. Lody Manhattan 1,4 litra teraz w super niskiej cenie 16,99 zł. Kawa Jacobs Kronung mielona aż 500 gramów 29,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
5: Wskakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
18: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
17: Ha, i nie ma lipy.
18: Hej, to był mój tekst.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
18: No i nie ma lipy, no.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Spirit.
3: Tu są moi ludzie.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
5: W nocy spodziewajcie się umiarkowanego zachmurzenia, gdzieniegdzie mogą występować słabe przelotne opady deszczu, a temperatura po zmroku spadnie do minimum 12-13 stopni, tak będzie w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach takich jak Emilianowo czy Dobrcz. Jutro we wtorek pogodowa mieszanka, słońce, ale przede wszystkim chmury, które przyniosą ze sobą przelotne opady deszczu. A temperatura tego dnia podskoczy do maksymalnie 19 stopni, w środę na skali zaledwie 11.
4: RMF Max Bydgoszcz.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji 2 opakowania plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, 2 balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
4: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy Lexus.

0: 96.1 FM.
1: To jest Flash o 17. Przygotowaliśmy dla Was najnowsze informacje w RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański, zaczynamy. 340 tysięcy maturzystów przystąpiło dzisiaj do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jak trudność matury ocenia literaturoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Katarzyna Drozd-Urbańska. O to pytał Michał Dobrowicz.
2: Myślę, że te tematy były przystępne dla tegorocznych maturzystów.
3: Jakie lektury można było wybrać w wypracowaniach?
2: W przypadku tematu pierwszego dotyczącego pracy od razu w sposób naturalny nasuwa się oczywiście pozytywizm. Można byłoby się odwołać do Dżumy, Alberta Camus.
3: A drugi temat, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?
2: Tacy bohaterowie jak Andrzej Kmicic, no chociażby Jacek Soplica z Pana Tadeusza.
1: A jutro maturzyści zmierzą się z matematyką.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Zarzut znęcania się nad zwierzętami usłyszała 37-letnia mieszkanka Chełmna, która w pobliżu jeziora Starogrodzkiego porzuciła psa, zamykając go w plecaku. Zwierzak nie miał dostępu do wody i był pozbawiony możliwości swobodnego poruszania. Policji udało się namierzyć sprawczynię dzięki przypadkowemu biegaczowi, który uratował czworonoga, a potem zamieścił informację w internecie. 37-latce grozi do 3 lat więzienia. We Fleszu o 17 policyjny bilans długiego weekendu. Na kujawsko-pomorskich drogach w trakcie majówki doszło do 14 wypadków, w których jedna osoba zginęła, a 19 zostało rannych. Poza tym funkcjonariusze z drogówki zatrzymali 56 kierowców, którzy znajdowali się pod wpływem alkoholu. Zmieniamy temat. Tak brzmi miasto. W Młynach Rotera jeszcze tylko do jutra dostępna będzie dźwiękowa instalacja Woda na głos.
4: Jakub Łyczek, zastępca kierowniczki działu programowego Młyny Rotera. O to też chodziło, żeby tak naprawdę mieszkańcy tutaj na tej instalacji zadali sobie pytanie, czy my w mieście mamy przestrzeń, która jest całkowicie cicha, przyjemna dla naszego ucha, czy też nie.
5: Teraz słyszymy wodę. W jaki sposób te dźwięki zostały nagrane?
4: Nagrania były wykonywane w kilku miejscach. Były wykonywane na Wyspie Młyńskiej, nad kanałem bydgoskim, na Wiśle i nad Wisłą i na Brdzie i nad Brdą. Właśnie dlaczego mówię, że na i nad? Chodzi o to, że spacerowaliśmy wzdłuż brzegów rzek i kanałów, ale byliśmy także na łodzi.
1: Instalację dźwiękową odwiedziła Monika Jędrzejewska, reporterka RMF Max Bydgoszcz. Finał na wyciągnięcie ręki. Koszykarze Astorii wygrywają w rywalizacji do 3 zwycięstw z SKS-em Fulimpex Starogard Gdański 2-0. Co ciekawe, zawodnik Karol Gruszecki ostatni mecz porównał do zapasów.
6: Drużyna ze Starogardu chciała sprowadzić grę do takiej fizycznej walki, do typowego błota. Mało było w tym wszystkim koszykówki. Okej, możemy tak grać w basket. Mam nadzieję, że tylko nie skończy się to jakąś ciężką kontuzją, bo sędziowie pozwalają naprawdę na bardzo dużo kontaktu i grając dzień po dniu, nie dosyć, że my musimy szybko się regenerować, szybko musimy przyjść grać w koszykówkę, a tu często są zapasy, a nie granie w koszykówkę. Natomiast są playoffy, my też musimy z tym walczyć, musimy się na to przygotować.
1: A mecz numer 3 z udziałem Astorii już na wyjeździe w sobotę 9 maja.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: 12-13 stopni, tyle zobaczymy w nocy z poniedziałku na wtorek na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, a także w pobliskich miastach, takich jak Nakło nad Notecią czy Koronowo. Jutro za oknami spodziewajcie się pogodowej mieszanki, trochę słońca, trochę chmur. Synoptycy zapowiadają także przelotne opady deszczu, a nawet pierwsze w tym roku lokalne burze. A warunki biometeo są neutralne, ciśnienie mniej więcej na stałym poziomie, a wiatr ma być co najwyżej umiarkowany i powieje z zachodu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Hity na maksa.
8: Matko, wreszcie się ta majówka skończyła, wreszcie można było popracować trochę.
9: I człowiek w końcu może pójść do pracy i w końcu nie musi się czuć, jakby było wolne, nie? Tak to właśnie jest w RMF Max i witamy wszystkich absolutnie. Dzień dobry, Filip Kliber.
8: Michał Siwek.
9: 4 minuty po 17, zaczynamy kanał nadawczy. Max.
8: Billy Rexa już z numerem New Religion to nowa wersja klasycznego numeru Faithless.

0: Najlepiej, bo pomajówkowo wchodzimy łagodnie w ten poniedziałek. Ed Sheeran za nami.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kliber.
2: I po raz kolejny czas na wyzwanie. Wyzwanie dla nas, od was. Możecie nam tutaj naprawdę namieszać. Możecie nas wsadzić na tak zwanego konia, wsadzić patyk w szprychy.
0: Możecie nam po prostu napisać na Messenger RMF Max, co było najtrudniejsze w twojej maturze. Możesz sobie teraz przypomnieć, jeżeli nie pisałeś jej dzisiaj akurat, nie? Co tam było trudnego w tej maturze i wysłać to na Messengerze RMF Max i my z tego zrobimy piosenkę. Serio.
2: Obiecujemy.
0: Obiecujemy.
2: Z każdej wiadomości, 100%. Która przyjdzie, każdą uwzględnimy w piosence, którą wspólnie z
0: Absolutnie.
2: Filipem napiszemy i puścimy na antenie RMF Max. I to mogą być różne rzeczy. To może być na przykład to, że bardzo nie lubisz czytać i w ogóle musiałeś przeczytać wszystkie zadania na maturze.
0: Jezu, najgorzej,
2: to jest straszne,
0: nie?
2: To jest.
0: Albo w ogóle przyjście było najtrudniejsze na maturę. Napisz nam na Messengerze RMF Max, co było najtrudniejsze w twojej maturze. Teraz najlepiej.

0: Najlepsza impreza pomajówkowa w twoim samochodzie to dzięki RMF Max, to Dawid Podsiadło, to kawałek Sezon, to nowość na 18 minut po godzinie 17.
1: I to jest w ogóle najlepsza impreza, bo jesteśmy na niej też my. No, nieproszeni, dzień dobry.
0: Fajnie, że do nas wpadliście na imprezę. A z kolei w ostatnim w podcaście pani Rozenek Majdan opowiedziała, że jej 5-miesięczny syn, ich właściwie, no bo przecież to jest pan super, Majdan i pani Majdanowa, 5-miesięczny syn już odłożył na studia. Już,
1: Jezu.
0: 5-miesięczny.
1: Ale tempo. W tym tempie chłop będzie rozwiedziony przed przedszkolem.
0: RMF Max. RMF Max. Baba Gugu.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
1: Witajcie w poniedziałek. Tak dobrze gramy w RMF Max. Odkrywamy hity i nowości. Anima idzie na jedynkę. Może właśnie dzisiaj w tej produkcji Beautiful.
3: Hobbes Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
1: Przemek Grabowski, polecam.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: W RMF Max gramy też TikTokowe, Instagramowe hity. To Tame Impala oraz Jenny z numerem Dracula na 33 minuty po godzinie 17, a już czas na nowość w RMF Max, czyli pana Wiktora. O panie Wiktorze Michał wam opowie.
1: Ale to jest równy gość, żaden tam pan. To jest po prostu Wiktor. To jest Wiki, to jest pan.
0: Wikuś to jest.
1: Wikuś Waligura, dokładnie tak, tak. I cztery pory roku, numer napisany, żeby walczyć z zimową handrą, ale zobaczmy, jak sobie poradzi, kiedy za oknem i tak już słonko, kiedy ciepło, kiedy majówka w sercu. Właśnie. Wprawdzie już za nami, ale wciąż w sercu. No to posłuchajcie, cztery pory roku to jest Wiktor Waligura w RMF Max.
2: To jest nowość RMF Max.
0: A Wiktor w ogóle jutro też zagra, jakby co, na koncercie w Tauron Arenie przed Alvaro Solerem w Krakowie. Serio.

0: Opisanie po francusku faceta, który na szczycie góry prasuje ubrania. To jest jedna z tych rzeczy, która była bardzo trudna na maturze. Ja się wcale absolutnie nie dziwię.
1: I tych rzeczy było dużo, ale nic to. My je wszystkie umieścimy w piosence.
0: I ta piosenka zaraz. RMF Max.
2: Reklama. Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
8: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.

0: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
2: Dwanaście, 13 stopni, tyle zobaczymy w nocy. Z poniedziałku na wtorek na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, a także w pobliskich miastach, takich jak Nakło, nad Notecią czy Koronowo. Jutro za oknami spodziewajcie się pogodowej mieszanki, trochę słońca, trochę chmur. Synoptycy zapowiadają także przelotne opady deszczu, a nawet pierwsze w tym roku lokalne burze. A warunki biometeo są neutralne, ciśnienie mniej więcej na stałym poziomie, a wiatr ma być co najwyżej umiarkowany i powieje z zachodu.

0: Jazzy Spritz i Can't Deny It, to jest RMF Max i my dostaliśmy wiele rzeczy, które były trudne na maturach. Ludzie,
1: ale te wasze matury musiały być trudne, ale spokojnie, czy sobie poradziliśmy z tym? Nie wiem!
0: Skąd mam wiedzieć?
1: Puścimy, to się przekonamy.
0: Piosenka o tym, napisana przez nas, posłuchajcie.

0: FM.
1: Hity, które nie dają zasnąć.
2: To jest Max.
3: Whitior 2115 i California Love teraz w RMF Max. Czy to będzie lepszy czy gorszy rap od tego, który my przygotowaliśmy?
4: Musicie sami się przekonać o tym. Posłuchajcie Whitiora do końca.

0: Nie myślmy o tym jako o poniedziałku po majówce. Myślmy o tym jako o, nie wiem, dniu hutnika, dniu kominiarza, dniu garncarza, bo to wszystko dni dzisiejsze.
1: Wszystkim kominiarzom tyle samo zejść, co wejść w sumie, bo tak to też trzeba kominiarzom życzyć. No i jak najmniej brudnej roboty, chociaż nie wiem, czy to akurat jest możliwe. A my zaraz mamy bilety na Madison Beer do rozdania. Tak zupełnie z jednej beczki. A tak se powiedzieliśmy.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
11: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
12: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
13: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

0: 106 i 1 FM.
1: Słuchajcie, RMF Max Bydgoszcz, czas na flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Ważne informacje dla kierowców. Spodziewajcie się kolejnych utrudnień z powodu prac wodociągowych w ramach projektu Bydgoszcz Zielono-Niebieska. Wykonawca rozpoczyna przebudowę kanalizacji na Górzyskowie i w Śródmieściu.
2: Prace rozpoczną się na ulicy Inowrocławskiej oraz na skrzyżowaniu ulic Staszica, Kołątaja i Rejmonta, czyli przy 6 liceum. Te prace realizować będzie firma Meliorex, natomiast od 4 maja też firma Strabag rozpocznie swoje prace na dwóch ulicach osiedlowych, na ulicy Podchorąży i Racławickiej. No największe oczywiście zmiany w organizacji ruchu generować będą te prace na Inowrocławskiej i tutaj w Śródmieściu.
1: Informuje Tomasz Okoński, rzecznik miejskich wodociągów. Prace spowodują zamknięcie fragmentu ulicy Żwirki i Wigury. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. Rozpoczęło się też podłączanie zbiornika retencyjnego wybudowanego pod skwerem Leszka Białego do kanalizacji deszczowej, co będzie wiązało się z zamknięciem dla ruchu skrzyżowania ulic Staszica, Kołątaja i Rejmonta przy 6 Elo.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Zamknęła psa w plecaku i wyrzuciła. To 37-letnia mieszkanka Chełmna, która chciała pozbyć się zwierzęcia. Kobietę namierzyła policja, a pomógł przypadkowy biegacz i media społecznościowe. A więcej na ten temat Monika Jędrzejewska.
3: Policjanci o sprawie dowiedzieli się z posta, który opublikował przypadkowy mężczyzna biegający wokół jeziora Starogrodzkiego. Biegacz w trakcie treningu zauważył na ziemi plecak, w którym zamknięty był pies. Zwierzak nie miał dostępu do wody i był pozbawiony możliwości swobodnego poruszania się. Mężczyzna zabrał go do weterynarza i opublikował informacje w internecie. Temat podchwyciła policja i ustaliła, że sprawczynią jest 37-latka z Chełmna. Kobieta przed majówką usłyszała zarzut znęcania się nad zwierzętami. Teraz grozi jej do 3 lat więzienia.
1: Tyle nasza reporterka. Jest przetarg na budowę oświetlenia przy ulicy Jarmużowej na Czyszkówku. Zamontowanych zostanie kilkanaście słupów z energooszczędnymi oprawami typu LED. Miasto już teraz jest w trakcie wymiany całego oświetlenia ulicznego. Będzie nas to kosztować ponad 200 milionów złotych. To już jest fakt. Zgodnie z naszymi zapowiedziami motoambulans wyjechał na ulicę Bydgoszczy. Będzie dyżurował każdego dnia między 7 a 19. Ratownik medyczny na motocyklu jest w stanie ominąć wszystkie przeszkody, takie jak korki uliczne, źle zaparkowane samochody, metalowe słupki czy szlabany na osiedlach. Wszystko po to, by szybciej dotrzeć do pacjenta.
4: Skupiamy się na miejscach publicznych, czyli zasłabnięcia, wypadki komunikacyjne, zdarzenia mnogie, katastrofy, zatrzymania krążenia. Wszystko to, co dzieje się w obrębie miejsca publicznego, to tam w pierwszej kolejności będzie wysyłany motoambulans. Ale oczywiście, jeżeli zabraknie, mówiąc kolokwialnie, czyli będą zajęte ambulanse czterokołowe, to i motocyklista może się zjawić się u Państwa w domu.
1: Zapowiada Krzysztof Wiśniewski, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszcz.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Jak zapowiadają synoptycy, jutro do Bydgoszczy i regionu nadejdzie ochłodzenie na termometrach. We wtorek zobaczymy nie więcej niż 19 stopni. Poza tym za oknami spodziewajcie się dużego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. Są jednak szanse na rozpogodzenia w postaci słońca czy błękitu na niebie. A w środę ma być jeszcze chłodniej, wtedy tylko 11 z plusem. Poza tym dużo chmur, opady deszczu, a nawet lokalne burze, przed którymi ostrzega IMGW.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Dobry wieczór, są 4 minuty po godzinie 18 i się zastanawiam cały dzień, co białego wlatuje przez okno, bo to nie jest śnieg, to jest jakiś puch, to jest jakiś pył.
7: To jest światło, Filip.
6: To nie, to nawet nie jest białe światło. Jeżeli macie jakieś pomysły, to napiszcie mi w SMS-ie na 3001. Proszę was, pomóżcie mi.
7: Czy to białe coś jest z nami teraz w pokoju?
6: Jest! I nie widziałeś tego, jak to wpadło. I to wpadło tego dużo po prostu wpadło.
7: Nikt tego nie widział.
6: Wpadło to. Dobry wieczór, Filip Kliber.
7: Ja wiem, gdzie ci to wpadło. Michał Siwek. Jesteśmy z wami, oczywiście jest 5 po 18. To Kungs i Galaxy w RMF Max.

0: Babie lato, ten biały puch z drzewa to pewnie topoli albo koza z nosa albinosa. Takie odpowiedzi dostałem. Takie odpowiedzi dostałem na pytanie na to, co nam wpada przez okno i bardzo dziękuję wszystkim, bo mam wrażenie, że to pomoże również alergikom, a nie uwierzycie, kto jest alergikiem w naszym studiu.
1: No te, nie uwierzycie, no takie jajca są. Ale w ogóle uwielbiam to, że nie tylko my mamy po 5 lat mentalnie, tutaj nasi słuchacze przedstawiają podobną grupę wiekową, także fenomenalnie.
0: Dziękujemy, ale też przy okazji, teraz już naprawdę odpalamy zabawę, mamy bilety na koncert Madison Beer i jeżeli chcielibyście taki bilet dostać, to trzeba nam odpowiedzieć tak samo kreatywnie na bardzo fajne zadanie. No bo Madison Beer, nie oszukujmy się, bardzo wyjątkowe nazwisko. Madison Beer, przypominam. No i teraz trzeba podać swoje nazwisko, ale po angielsku.
1: I tak, i moje na przykład jest proste, Siwek to White Horse, ale zastanawialiśmy się nad Kliberem.
0: No, Klibar.
1: Nie, to ja ustawiam, że to jest Best Polish Rapper.
0: Jeżeli macie jakieś propozycje na swoje nazwisko, nagrajcie nam głosówkę na Messenger RMF Max. Czekamy, a przede wszystkim czekają wejściówki na koncert Madison Beer, który już 11 maja w Krakowie, w Tauron Arenie w Krakowie.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kliber.
1: Jeszcze raz, w Krakowie? Czy gdzie? Bo nie usłyszałem.
0: A mówiłem, że w Krakowie?
1: W Krakowie.
0: A powiedziałem w Krakowie, czy nie?
1: Nie, chyba nie.
0: Madison Beer w Krakowie, a lokalit w RMF Max.

0: so beautiful.
1: Beautiful. Po angielsku piękne. 20 minut po godzinie 18. My w RMF Max nie tylko gramy banger za bangerem, ale do tego jeszcze zaglądamy do internetów, a tam rządzi Oskar Pietuszewski. No ogromny talent, jeżeli chodzi o polską piłkę nożną.
2: Kosmos.
1: Przeniósł się do Porto, tam zdobył mistrza i to zdobył ostatnio mistrza w sobotę. A dzisiaj już jest na maturze z języka polskiego. No,
2: co za człowiek?
1: No i my się zastanawiamy tak naprawdę, co to jest trudniejsze. Czy to jest trudniejsze to zdobycie mistrzostwa, czy może trudniejsza jest matura? A jak wiadomo...
2: Jakby dla piłkarza, z tego co nauczyła nas historia piłki nożnej w Polsce, no to, to jednak chyba ustna najtrudniejsza.
3: I have occasion to face in the training.

0: Andy Dust, Zokaria, 30 minut po godzinie 18 w RMF Max. My wysyłamy was na koncert nie Andiego Dusta, ale Madison Beer. Dużo większa gwiazda i dużo rzeczywiście na pewno więcej emocji z nią związanych, ponieważ już 11 maja zagra w Krakowie. Podkreślam, w Krakowie zagra Madison Beer.
1: W Krakowie, Tauron Arena w Krakowie, w Krakowie.
0: Tak jest, tylko trzeba najpierw, trzeba było nam wysłać najpierw, jakby można było przetłumaczyć twoje nazwisko. No bo Madison Beer, no wiadomo jakie nazwisko ma.
1: Z nami jest, no właśnie, kto z nami jest? Proszę się zameldować.
2: Cześć, z tej strony One Cent.
0: One Cent, One Cent. Dobra, bo słuchaj, a z tej strony jest Kliber i Siwek, a ty jak masz na nazwisko w ogóle?
2: Grosz.
1: Grosz, czyli One Cent. Ty jesteś rodziną chyba, prawda?
2: No właśnie tak myślę, że jakbym jakąś karierę miała tam w Stanach robić, to jakieś fory myślę, żebym już miała.
1: 50 Cent, po prostu o jego jest więcej jakby, ale niż ciebie.
0: Ale wiesz co, nie masz takiego amerykańskiego akcentu, że w ogóle nie mówisz tak, a ty wygrywasz bilety na Madison Beer, wiesz o tym?
2: No cieszę się, to może go tam trochę liznę tego akcentu na koncercie.
0: Na to liczymy.
1: Przedstawię się tam odpowiednio swoją ksyweczką, ona się rozpozna z tobą i oczywiście damy cynę, że tam One Cent się pojawił u niej.
0: Taki 50 Cent, na którego nas stać.

0: Romantyczny Damiano Dawid i taką piosenkę romantyczną moglibyście zagrać swoim zimowym oponom, które najwyższy czas pożegnać.
1: Bo to jest najlepszy moment absolutnie, żeby tylko wymienić. Ja wiem, co mówię, bo wymieniałem je w ostatni piątek i wiecie co? Już nie ma żadnych kolejek, czajcie to? Wystarczyło poczekać 2 miesiące i pojeździć tak na zimowych w takich temperaturach.
0: Nie ma już?
1: Nie.
0: To polecam. Ja poczekam jeszcze z tydzień, żeby już na pewno nie było.
1: Upewnić się jeszcze, że temperatura nie spadnie do minus 20 i wtedy można wymieniać.
0: Wtedy pojadę. Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte, cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Nadajemy się od rana.
6: To ci zrobi dobry dzień. Siemano rano. Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Carpenter. Okna, drzwi i bramy garażowe dopasowane do twojego domu znajdziesz w Carpenter. Bydgoszcz, Inowrocławska 1.
8: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, 2 balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.

Jak zapowiadają synoptycy, jutro do Bydgoszczy i regionu nadejdzie ochłodzenie. Na termometrach we wtorek zobaczymy nie więcej niż 19 stopni. Poza tym za oknami spodziewajcie się dużego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. Są jednak szanse na rozpogodzenia w postaci słońca czy błękitu na niebie. A w środę ma być jeszcze chłodniej, wtedy tylko 11 z plusem. Poza tym dużo chmur, opady deszczu, a nawet lokalne burze, przed którymi ostrzega IMGW. Two ships in the night.

0: I co? I przecież my wszystko słyszymy z tych samochodów, jak robicie takie o. Wszystko słyszymy, bo to wjechała Cheryl Cole na 9 minut przed godziną 19 do RMF Max. Zrobiła imprezę i
1: a
0: sobie poszła.
1: A czasem wolelibyśmy nie słyszeć.
0: A, to różnie bywa. Ja na przykład lubię, jak Michał śpiewa, a śpiewa często.
1: To jest, można powiedzieć, miód na twoje uszy.
0: Tak jest, Michał.
1: A propos miodu, kochani. Akurat jak już zacząłem ten temat, rewolucja na rynku miodu. Miodożercy, łączcie się i słuchajcie, bo będzie taka rewolucja, oczywiście w związku z unijnymi regulacjami, że miód pozbawiony naturalnego pyłku nie będzie mógł być sprzedawany jako tradycyjny miód odmianowy.
0: Co ty gadasz?
1: Tak, ten bez naturalnego pyłku nie będzie.
0: Wiesz co, z pyłkiem czy bez pyłka, dla mnie to jest jeden miód.

0: To Somber z numerem Back to Friends w RMF Max, no ale powolutku się niestety kończy, ale co się zaczyna? Drodzy państwo.
1: Coś zaczyna się przede wszystkim godzina 19, od tego zaczniemy.
0: Tak, lada moment.
1: I się zaczyna też zabawa pewnie w zawodówkę, no bo jest 19, no to no, wiadomo. No a to trzeba, tak? No bo jest powiedziane, poniedziałek z zawodówką święcić.
0: I tak ma być. A jak ktoś nie słyszał jeszcze zabawy zawodówka, no to tym bardziej przy radiu RMF Max zostać. Reklama.
2: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Ha, i nie ma lipy.
9: Hej, to był mój tekst.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
9: No i nie ma lipy, no.
2: Zapomniałeś już, że jazda może być przyjemnością, a nie męką w korkach? Wskocz na Yamahę, ona ci przypomni. Mobilność, niezależność i przygoda, które kosztują nieco ponad 2 litry benzyny na 100 km. Ruszaj do Yamaha Unicar w Bydgoszczy przy Modrzewiowej 7. Na hasło Piotr. Specjalna oferta dla nowych klientów. www.adamowscy.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Czas na flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański, zaczynamy. Zbliża się kolejna dostawa tramwajów dla Bydgoszczy. Jest przetarg na dostawę 5 nowoczesnych pojazdów z możliwością rozszerzenia zamówienia do 20 sztuk. O szczegółach już teraz Monika Jędrzejewska.
2: Zamówienie dotyczy, tak jak wspomniałeś, na razie 5 tramwajów. Będą to długie i niskopodłogowe pojazdy wyposażone w klimatyzację, system informacji pasażerskiej, Wi-Fi i ładowarki do urządzeń mobilnych. Przetarg z uwagi na budowę torowiska wzdłuż Solskiego zawiera też możliwość rozszerzenia zamówienia o dostawę 20 tramwajów w ciągu najbliższych 12 lat. Dodam, że zakup tramwajów to element większej wymiany taboru. Obecnie średnia wieku bydgoskich tramwajów to 13 lat.
1: Ustaliła to reporterka RMF Max Bydgoszcz.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Prezentujemy Wam bilans majówki na kujawsko-pomorskich drogach. Od piątku do niedzieli policja odnotowała 14 wypadków, w których jedna osoba zginęła, a 19 zostało rannych. Do tragedii doszło w miejscowości Nadrusz w gminie Rogowo, gdzie zginął 17-latek. Poza tym w trakcie długiego weekendu funkcjonariusze zatrzymali 56 kierowców, którzy znajdowali się pod wpływem alkoholu. Wszyscy stracili już prawo jazdy, odpowiedzą też przed sądem. Jak podaje Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, nad bezpieczeństwem podróżujących czuwało ponad 1000 policjantów z drogówki. Ruszają coroczne odcinkowe remonty chodników na liście kilkanaście lokalizacji. To m.in. Grottgera, Jackowskiego, Zygmunta Augusta czy Plac Piastowski.
3: Nowe chodniki powstaną m.in. wzdłuż odcinka ulicy Zaświat. Chodniki powstają również podczas dużych zadań, jak np. trwających obecnie modernizacji torowiska wzdłuż ulicy Toruńskiej i budowie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Sułkowskiego. Nowe chodniki wybudowane zostaną także w ramach inwestycji polegającej na budowie tramwajowej trasy na Szwederowo. W trakcie budowy ulic osiedlowych, zawsze część ażurowych pieszojezdni, wykładamy kostką betonową z myślą o wygodzie pieszych.
1: Powiedziała Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Wartość prac remontowych to 2 300 000 zł. Twierdza Padła, czyli pierwsza ligowa porażka Zawiszy na stadionie przy Gdańskiej. Bydgoszczanie przegrali z Flotą Świnoujście 0-1. Posłuchajcie, co po meczu powiedział trener niebiesko-czarnych Adrian Stawski.
4: Praktycznie jeden taki błąd i straciliśmy bramkę, a my mieliśmy kilka sytuacji takich, które no nie trafiliśmy i to było kluczem. No, myślę, że nie zagraliśmy jakiegoś słabego spotkania w stosunku do tych takich, które graliśmy wcześniej w odniesieniu do, nawet do tego, co graliśmy z Błękitnymi. Bramki strzelaliśmy, tutaj nie strzelaliśmy i tym trzeba upatrywać to, że przynajmniej nie zremisowaliśmy tego meczu.
1: Tymczasem klub poinformował o przedłużeniu kontraktu z Maciejem Koną, to wychowanek Zawiszem. W tym sezonie dla niebiesko-czarnych w meczach ligowych zdobył 6 bramek i zaliczył 1 asystę.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
1: W RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy prognozę pogody na kolejne dni. Jutro, czyli we wtorek, za oknami duże zachmurzenie, ale nie całkowite, a to oznacza, że są szanse na rozpogodzenia w postaci słońca czy błękitu na niebie. Niewykluczone są przelotne opady deszczu, a nawet lokalne burze, pierwsze w tym roku. Jeśli chodzi o środę, no to będzie już zdecydowanie chłodniej tego dnia, na skali zaledwie 11 stopni i to w maksie. Poza tym dużo chmur i opady deszczu też przydadzą się parasole.
5: Jakbyś miał opowiedzieć, Filip, o wpływie pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość tak szybko?
6: Czy to jest temat na rozprawkę? Czy to jest matura? Czy ty mnie przepytujesz, panie profesorze?
5: No i cygno i nie zdałeś, no i do widzenia i za rok się widzimy ponownie. Tak, to był temat z wypracowania z matury dzisiejszej z polskiego.
6: To ludzie, dobrze, że jesz. Dobrze, że napisałem ją w tamtym roku. I w tym już nie muszę.
5: RMF Max, dzień dobry, Filip Kliber, Michał Siwek, jesteśmy z wami.

0: dobry. I'm a fireball.
1: Halo, dzień dobry, tu Seba. Pozdrawiam. Słucham sobie RMF-cie, Max. Dziękuję. Pozdrawiam.
2: RMF Max. Hity na Maxa. Hity na Maxa.

0: Jeżeli jesteś takim DJ-em gordo, to twój zawód nie jest możliwy do opisania jednym słowem. Jesteś dostarczycielem rozrywki, jesteś kuglarzem rozrywki. Jesteś postacią nieszablonową, niezwykłą. To właśnie DJ Gordo stworzył Loco Loco, które przed chwilą w RMF Max. Ale was pytamy, jaki zawód wy wykonujecie?
1: I musicie go teraz nam napisać, ale to właśnie w tym momencie bierzesz telefon, wchodzisz na fanpage RMF Max na fejsie i tam nam wysyłasz wiadomość na priv, pisząc nam, za co kochasz swoją robotę, ale nie pisz nam, co to jest za robota.
0: No właśnie, bo ja źle powiedziałem, bo ja powiedziałem, że pytamy, jaką robotę wykonujecie, a nie, my o to nie pytamy. Nie, my będziemy starali się to zgadnąć samodzielnie.
1: My we dwóch.
0: A jedyne, co wy nam dostarczacie, to właśnie informacja, za co tę robotę kochacie.
1: Napisz nam po prostu na Messengerze RMF Max. My czekamy, a potem zadzwonimy, pogadamy. Fajnie będzie.
0: No, fajniusio.
2: Poczuj dobry beat.
0: Messenger RMF Max. Czekamy.

0: Co za wspaniali ludzie. Kacperczyk i Vito Bambino w RMF Max z numerem Mam Talent. Jest 19:20, a teraz pora na rzeczy ważne dla ludzi, czyli matura z polskiego.
1: Na poziomie B1 i my właśnie rozwiązujemy arkusze z ekspertem. Dzień dobry, jestem ekspertem. Możecie dostać punkty na maturze z języka polskiego za odpowiadanie w języku polskim.
0: Aha.
1: Jeżeli rozprawkę pisaliście na czysto, a nie w brudnopisie.
0: Aha.
1: Jeżeli odpowiedzi zaznaczyliście czarnym długopisem. No i oczywiście punkty można dostać, jeżeli nie robiliście zdjęcia arkusza i nie wrzucaliście go do neta.
0: I to oczywiście wszystko nie ma znaczenia, bo matura z polskiego już była.
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Witajcie w poniedziałek. Tak dobrze gramy w RMF Max. Odkrywamy hity i nowości. Anima idzie na jedynkę. Może właśnie dzisiaj w tej produkcji Beautiful.
3: Ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20:00 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, polecam.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: beat, który wchodzi tak głęboko w mózg, że aż ląduje w sercu. To jest RMF Max, Another za nami z kawałkiem Talk to You. To się nie śmiej ze mnie, Filip. Taka praca, trzeba o numerach czasem powiedzieć coś głupiego.
1: Ja wiem.
0: Jaką pracę wykonuje Mariusz, tego nie wiemy i na razie się jeszcze tego nie dowiemy. Na razie, Mariusz, powiedz, za co ją kochasz?
1: Halo Mariusz.
2: Jestem.
1: To opowiadaj w takim razie.
2: Swoją pracę. No, napisałem wam na Messengerze tak trochę przekornie, że po prostu jak się pojawiam, to w oczach ludzi pojawia się strach. Ale to tak nie do końca jest, że...
1: Dobra, ty już się nie rozpędzaj, kolego, dobra. Dokładnie. Teraz jest nasza rola, teraz my wchodzimy cali na biało, znaczy no tak na pół biało.
0: No.
1: I będziemy zadawać ci pytania.
0: Tak.
1: A do słuchaczy RMF Max ważna informacja, możecie zgadywać razem z nami, pisząc nam po prostu przez Messenger, jaki zawód wykonuje Mariusz, kiedy będziemy mu zadawać pytania.
0: U ciebie już pełen luz, już jesteś po robocie, tak? Relaks?
2: Tak, ja właśnie skończyłem, właśnie dojechałem pod dom i stoję, słuchałem w trakcie
0: Świetnie.
2: Powrotu.
0: Świetnie. To jest super. Najlepiej właśnie stać, a najlepiej to w ogóle siedzieć podczas tej zabawy, no właśnie, bo tu się
2: stoję,
0: dzieje.
2: Samochód stoi, ja siedzę, tak.
0: No i w ogóle to jest idealny układ.
1: Super. Mariusz jest mega.
0: Mariusz, 90 sekund naszych pytań startuje w tym momencie. Słuchacze RMF Max, zapraszamy na Messenger, zgadujcie z nami.
1: Mariusz, czy ty pracujesz za biurkiem może?
2: Częściowo tak.
1: Dobra. Czy to jest państwowa firma, prywatna?
2: Państwowa.
0: Okej. Okay. Czy to jest ochrona zdrowia?
2: Nie.
1: Czy to może być coś związanego z ubezpieczeniami?
2: Też nie.
0: To nasze dwa główne typy, czyli dentysta i ZUS, już poszły się bimbać, że tak powiem.
1: Poszły się borować. Ale lecimy dalej w takim razie. Pracujesz przy komputerze? Potrzebujesz komputera do pracy?
2: Potrzebuję komputera do pracy.
1: Mhm. Komputer, państwowa.
0: A jak to było,
1: firma?
0: Że państwowa jest?
1: Państwowa. Jesteś policjantem?
2: Państwowa. Nie policjantem.
1: A, Michalina się pomyliłaś w takim razie. Okay.
0: A policjant był dobry.
1: No, policjant był dobrym tropem. Mhm. A może jesteś detektywem w takim razie?
2: Nie, nic w tym kierunku.
0: Dobra, czy ty coś kontrolujesz?
2: O, tak, ja coś kontroluję.
0: Kontrolujesz coś u ludzi w domu?
2: Nie u ludzi w domu.
0: U ludzi w aucie?
2: Nie w aucie, ale w środkach transportu.
0: ITD?
1: Częściowo za biurkiem.
0: Mariusz, ITD?
2: Muszę raporty pisać, ale jesteście blisko. Środek transportu i kontroluję.
0: Czy jesteś kanarem?
2: Ale blisko. Kiedyś byłem.
0: W pociągu, kontrolujesz bilety w pociągu.
2: Tak
1: jest, konduktor!
2: Nie bilety?
0: To co?
2: Się pojawiam, po prostu jak się pojawiam, to się ludzie tam, no.
0: Boże, czas nam się skończył.
1: Dobra, jeszcze mamy tak. Propozycje: skarbówka to już odpada, Mikołaj. Krokodylki od Grzegorza też odpadają. Od Pauli kontroler biletów. A niestety, no, odpadło w takim razie.
0: To co on kontroluje w tych pociągach?
1: Ale sprawność pociągu kontrolujesz?
2: Powiedziałem, że jak się pojawiam, to się ludziom pojawia w oczach strach. Czyli kontroluje
0: strach.
2: Nie, innych pracowników po prostu.
1: Dobra. W takim razie u innych pracowników się pojawia strach. Dobra. Mariusz.
0: Ja myślę, że nie możemy tego uznać za nasze zwycięstwo.
1: Nie, absolutnie.
2: Z tym kontrolerem to jest dobrze, no. Nie, no jest ogólnie spoko.
1: Nie, dzięki, Mariusz, że nas pocieszasz. Wyślemy sobie gadżety w takim razie, no.
0: Moja mama by tak samo powiedziała, Mariusz, a ja jej jednak nigdy nie wierzę do końca. Dzięki, Mariusz. Metzner i Gotham teraz dla was, kochani.

0: param, parararam. No i takie param, param będzie mi znowu siedziało w głowie, bo tych melodii się z niej wyrzucić nie da.
1: Ale my mamy takich melodii więcej, więc jeżeli chcecie dołączyć coś do waszej playlisty na siłownię, na rower, na jogging, poranny, wieczorny, popołudniowy, przedpołudniowy, powieczorny, przedwieczorny, no po prostu musiałem użyć teraz dużo słów na rozprawce z polskiego, więc... Max. Zostańcie z RMF Max, bo u nas więcej takich hitów. To chciałem powiedzieć.
0: Boże, a co dać na jogging nocny?
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Może poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
16: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: RMF Max Bydgoszcz, sprawdzamy prognozę pogody na kolejne dni. Jutro, czyli we wtorek, za oknami duże zachmurzenie, ale nie całkowite, a to oznacza, że są szanse na rozpogodzenia w postaci słońca czy błękitu na niebie. Niewykluczone są przelotne opady deszczu, a nawet lokalne burze, pierwsze w tym roku. Jeśli chodzi o środę, no to będzie już zdecydowanie chłodniej tego dnia, na skali zaledwie 11 stopni i to w maksie. Poza tym dużo chmur i opady deszczu też przydadzą się parasole.

0: Jeżeli potrzebowaliście wieczornego bujania karkiem, to taki trening właśnie mogliście odbyć dzięki RMF Max i dzięki takim hitom, jakie wam serwujemy na 5 minut przed godziną 20.
1: Mi się wydaje, że jednak buja się głową za pomocą karku, nie można bujać karkiem.
0: Można, ale jednocześnie wtedy bujasz karkiem.
1: No właśnie, nie jestem tego pewien.
0: Chyba że jesteś na jakiejś ustawce w lesie na przykład, to wtedy bym nie polecał bujania karkiem.
1: Wtedy kark buja tobą. Za 5 minut 20. Dziękujemy za dziś. Michał Siwek
0: i Filip Kliber. Adios, żegnajcie.
2: RMF Max Bydgoszcz, Robert Wojewski, uszanowanie, dobry wieczór. Dopiero poniedziałek, no właściwie to już poniedziałkowy wieczór, tydzień nam się już tak na dobre rozpoczął, to sprawdzamy, co mamy w planach na ten tydzień. Przeskakujemy od razu do czwartku, bo w czwartek w Teatrze Adria odbędzie się koncert 10 tenorów, a później w piątek można wybrać się na finał Polska Miss z województwa kujawsko-pomorskiego w City Hotel. Też w piątek impreza w klubie Iwa 3.0, Ladies Night, w sobotę w tym samym miejscu DJ-ski duet Christo i Adi, a w Vibe Clubie w sobotę zagra Gawor i też w sobotę w graju Mundek. To jeżeli chodzi o imprezy klubowe. W najbliższą niedzielę koncert muzyki etnicznej, zespół Zapal wystąpi w Teatrze Adria. No i w niedzielę koncert Dżentelmeni polskiej piosenki, w czasie którego będzie można usłyszeć wielkie przeboje takich wielkich artystów jak Zbigniew Wodecki, Andrzej Zaucha, Czesław Niemen, Krzysztof Krawczyk czy Grzegorz Ciechowski.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
4: Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie milionera albo prezentera. No to też można sobie tak tłumaczyć. Witajcie, drodzy maturzyści, już teraz można się odstresować. Graba trzyma za was kciuki. Zaczynamy nasz muzyczny przebojowy wieczór od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory w RMF Max, nowości i premiery, a zestawienie otwiera Jazzy, Can't Deny It.

0: Nasza muzyczna duma za granicą to Kyra i jej Upgrade. Znają ją także w USA, no i głosują w Polsce na rmfmax.pl, a w USA, no to było tak bardzo miło w majówkę. Nie wiem, czy widzieliście, słyszeliście. Wodospad Niagara został podświetlony w biało-czerwonych barwach narodowych z okazji Dnia Flagi i Dnia Polonii i Polaków za granicą. Bardzo miło, pozdrawiamy wszystkich gdzieś daleko. Wy też możecie głosować na rmfmax.pl na 9 przy poniedziałku Eben i jego Hello.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka. Na

0: ciągnie do ciebie i od dawna to...
1: Nareszcie! No to znaczy, to jest przecież taki tytuł, że nareszcie. Nowe męskie granie. Dzisiaj 8 na liście Hot Bands. Kto już sobie zapisuje terminy grania na żywo w swoim muzycznym, imprezowym kalendarzu? No to przy okazji w wolnym czasie głosujcie też na nowe męskie granie pod rmfmax.pl. Teraz nowe imprezowe granie DJ Marshmello. To ten z wiadrem na głowie. Nikt nie wie, jak wygląda, zawsze ukryty, a śpiewa Thomas Rhett. Do tego tańczymy w RMF Max w tym tygodniu. Where we go?

0: gdyby kuska nie skakała, no to by dalej imprezowała. John Summit ostatnio na imprezie tak skakał, że nóżkę sobie skręcił, musiał na wózku wyjeżdżać. No przy takim bicie to czasami rzeczywiście można sobie podskoczyć. John Summit, Chainsmokers, All The Time. To dzisiaj siódemka w zestawieniu listy Hot Bands. Za chwilę wracamy do odliczania, sprawdzimy, gdzie ląduje Tame Impala. Będzie też nowość od Meduzy.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
3: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami. Bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to Keno!

0: dzieci. I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
0: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

Wracają do listy Hot Bands, Meduza w numerze Don't Wanna Go Home. Czekają na jeszcze więcej waszych głosów pod rmfmax.pl. A przy okazji zapraszam na nasze konto RMF Max na YouTubie i na Instagramie, bo może nie widzieliście, co tam ostatnio się działo na imprezach ekipy 2115. Tutaj White i przyjaciele, Kalifornia Love, imprezowe, już pierwsza piątka.

0: trzecim hitem, który może się podobać i może trafić do zestawienia, może jutro. Sweet Nothings, rmfmax.pl. Tam odbywa się głosowanie na czwartym dzisiaj. Felix Jeni Kaskada, Boy You Turn Me. No i otwieramy pierwszą trójkę. Dobrze, że się nie zakładałem, liczyłem na jedynkę, ale przecież jutro też jest dzień. To anima, bez animacji też radzi sobie doskonale. Beautiful, już pierwsza trójka.
1: RMFMAX 3, numer 3.
2: You make me feel alive again.

0: Ja się słuchałem tego numeru przez całą majówkę. Nie tylko tego, wielu ciekawych propozycji z poczekalni listy Hop Benz, ale Rehab rządzi w nowości Ghost Town. Czeka na swój debiut może we wtorek. Na trzecim dzisiaj Anima i jego Beautiful, dwójka Wiktor Jakida, Księga Żywiołów i Oskar Cyms, gwiazda naszej pierwszej imprezy Latermaxa w tym sezonie. Relacje sprawdzicie także na Instagramie. Się działo, jeszcze będzie się działo. A co się dzieje na miejscu pierwszym? No po majówce na szczyt zestawienia wraca Kungs. Ja się nie dziwię, myślę, że będziemy tańczyć do wakacji, a przecież jeszcze i przez całe lato chyba też. To Kungs wraca na szczyt w numerze Galaxy.
1: RMF Max. RMF Max. One. One. One. One. One. Numer.

0: No i mega, i na maksa. Kungs wraca na miejsce pierwsze listy Hobbens. Zostańcie z nami, za chwilę wracam do dobrego bitu. Będą ciekawe nowości, premiery. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max Bydgoszcz, Robert Wojewski, uszanowanie, dobry wieczór. Dopiero poniedziałek, no właściwie to już poniedziałkowy wieczór, tydzień nam się już tak na dobre rozpoczął, to sprawdzamy, co mamy w planach na ten tydzień. Przeskakujemy od razu do czwartku, bo w czwartek w Teatrze Adria odbędzie się koncert 10 tenorów, a później w piątek można wybrać się na finał Polska Miss z województwa kujawsko-pomorskiego w City Hotel. Też w piątek impreza w klubie Iwa 3.0, Ladies Night, w sobotę w tym samym miejscu DJ-ski duet Christo i Adi, a w Vibe Clubie w sobotę zagra Gawor i też w sobotę w graju Mundek. To jeżeli chodzi o imprezy klubowe. W najbliższą niedzielę koncert muzyki etnicznej, zespół Zapal wystąpi w Teatrze Adria. No i w niedzielę koncert Dżentelmeni polskiej piosenki, w czasie którego będzie można usłyszeć wielkie przeboje takich wielkich artystów jak Zbigniew Wodecki, Andrzej Zaocha, Czesław Niemen, Krzysztof Krawczyk czy Grzegorz Ciechowski.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
16: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
16: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

Dla wszystkich za kółkiem z nami o tej porze nowość od Gipsa, jego win. Gips wróci w jeszcze jednej nowej produkcji dzisiaj wieczorem. Przemek Grybowski, witajcie po 21. Pozdrawiam wszystkich motorzystów. No pierwszy dzień za wami, jeszcze trochę stresów, ale dacie radę. Trzymam kciuki, no to na wieczornym luzie klubowe bity w RMF Max dla wszystkich, którzy dzisiaj męczyli się z językiem polskim po angielsku. Swedish House Mafia, Wait So Long.

całe lato. Co wy na to? To Sobel, który rządzi na koncertach. No, nasza ekipa też rządzi na naszych imprezach Lato na Maxa. Wystartowaliśmy naszą trasę, relacje z pierwszego show w Gorlicach. Sprawdzicie również na Instagramie, a wkrótce wjeżdżamy do Piły i tam Zalia Posti, ale także nasza Ola Bieniarz w DJ-skim secie będzie bardzo przebojowo i na Maxa. Wszyscy jesteście zaproszeni do Piły na 16 maja.

Graceland, nasze odkrycie Airboxy wieczorowo w RMF Max, ale chyba nie kładziecie się spać. Jednak proszę pamiętać, że ludzie, którzy śpią mniej niż 6 godzin, są bardziej impulsywni. Tak więc jeżeli ktoś dzisiaj u was był trochę impulsywny, to może się nie wyspał po majówce. No to zanim pójdziecie spać, jeszcze jedna nowość w RMF Max. Wraca Wiktor Waligura. Polecam wam wieczorowo jego 4 pory roku.

Dracula, ale w remiksie Jenny rządzi w RMF Max. Tame Impala przed chwilą z pozdrowieniem dla tych, którzy już może w łóżku. Wiecie, że w łóżku niekiedy częściej sprawdzamy telefon niż rozmawiamy z partnerem, z partnerką. No jak człowiek sobie przypomni, to chyba często tak bywa. Technologia czasami wchodzi nam zbyt blisko życia. No to proponuję dzisiaj wieczorem, jeżeli ktoś słucha we dwójkę w łóżku, już nie scrollujemy. Proszę ze sobą porozmawiać o czymkolwiek, o pogodzie, o planach na wakacje, o nowej muzyce, o tym, czy Anima wam się podoba. Oto jego nowy bit w RMF Max. Anima i jego Beautiful.

0: Dla wszystkich panów policmanów, no i dla pań też, policjantek, wiadomo. Jamal wieczorowo w RMF Max, taki klasyk, także dla wszystkich z drogówki. Uważajcie, uważajcie, żeby nie dać się ustrzelić. Nie bądźcie jak większość kierowców, którzy uważają się za lepszych niż inni. No tak to wygląda statystycznie, że kierowca jak jedzie, to zawsze uważa się za lepszego. Może tak wiecie, mniejsze ego, ale bezpiecznie i do celu. Z RMF Max oczywiście. Za chwilę nasza aktualna jedynka na liście Hot Bands. Dzisiaj Kungs i jego Galaxy.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
1: I po reklamie.

dwa dni pozytywnie na maksa, słonecznie, po prostu wiosennie, nowość od Bledki w RMF Max. Na pewno przy tym numerze sobie nie popłaczemy, ale czasami to dla zdrowia to można. Nawet faceci nawet mogą sobie czasami popłakać, tylko czasami nie chcą się przyznać. A wiecie, że w Japonii to są takie hotele łez, gdzie można się wypłakać przy smutnych filmach. Fajny pomysł, może u nas też to wprowadzą. Teraz kolejny kawałek, przy którym raczej się nie popłaczemy, bo to przecież nowa imprezowa wersja Turn the Lights Off.

Dopaminy, Friday Dopamin Remix to Riton i Nightcrawlers. Mam dla was premierę tego tygodnia. Słuchajcie, wraca do nas Gibbs, wraca Kukon. W tej produkcji jest także Jonathan, który rozbujał całe towarzystwo. Tytuł tej produkcji to Ty masz. Kto chce mieć ten numer szybko w zestawieniu listy Hot Bands, głosuje. Polecam na wieczorny klimat. Gibbs, Kukon i Jonathan przed wami.

Czary Mary, Lady Gaga w RMF Max. Teraz takie muzyczne Czary Mary. Numer, który rządzi już nie tylko na Ibicie, gdzie przecież wystartował sezon, ale także u nas w Polsce na wielu imprezach i na liście Hot Bands. To holenderski duet Anava. Ich muzyka to wszystko dookoła house'u, deep house'y, afro house'y, słoneczne house'y. Talk to you. Zróbcie głośniej.

Zła pamięć? Nasze kolejne odkrycie wieczorowo w RMF Max to Gaba Kościuk i przyjaciele. Teraz wiadomość na jutro. Takie wyzwanie, słuchajcie, kto podejmie. Podobno większość rozmów, często, w szczególności w pracy, tak nawet powyżej 50%, to narzekanie. Lubimy gadać, ale nie zawsze pozytywnie. No to może takie wyzwanie na wtorek. Dzień bez narzekania. Tak ani razu, może się uda.

Nasze kolejne odkrycie wieczorowo w RMF Max to Lia Blanco i Włodarski, Ich serce dla nas. Teraz coś dla was przed snem. Chyba słyszeliście już o FOMO, Fear of Missing Out, dlatego chcemy być zawsze na bieżąco. Często sprawdzamy smartfona, co się dzieje, kto co wrzuca, co się komentuje, co się lajkuje, ale okazuje się, że to właśnie FOMO może prowadzić do realnego stresu i problemów ze snem. Tak więc strach, że coś nas ominie, często zabiera nam spokój. No to może już dzisiaj nie sprawdzamy, okej, jutro będzie FOMO, a dzisiaj taki klimat może też tak powoli do poduszki zrobi przona w RMF Max.

0: przegód. Nie chcę płynąć znów pod prąd, poczułem jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś ścieżką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już tę nogę, ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tuschnie. Śleż za mną listy gończe, ale

ty też tak masz, śpiewała Helena Ciuraba. Czy wy też tak macie, że niekiedy czas leci za szybko, w szczególności jak fajne hiciory. Dziękuję za poniedziałkowy wieczór. Pozdrawiam już o tej porze chyba mniej zestresowanych maturzystów. Trzymam kciuki za ciąg dalszy. I słyszymy się jutro wieczorowo, wtorek, godzina 20. Nasz czas, wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery w Polsce, nowości, kawałki, których może jeszcze nie słyszeliście. Przemek Grabowski, miłej nocy, cześć!